0: Radio Tczew 108 FM.
1: Udajemy, że znamy.

0: Reklama.
1: Okna, drzwi i bramy garażowe mają służyć Ci przez lata. W firmie Lukas postaw na sprawdzonego producenta z 35-letnim doświadczeniem. Wiśniowski to gwarancja jakości. A my zapewnimy Ci profesjonalne i kompleksowe doradztwo, pomiar, montaż i serwis pogwarancyjny. Odwiedź nas i przekonaj się, jak wygląda jakość z bliska. Lukas, Tczew, ulica Wojska Polskiego, 18C. Zapraszamy. Tczewianie najczęściej wybierają w Telkawie internet 300 mega od 57 zł. Potrzebujesz czegoś więcej? Mamy dla wymagających internet do zadań specjalnych. 900 mega za 89 zł. Dostępność usług i szczegóły oferty na www.tczew.net.pl.
0: Po reklamie.

Napisz do nas na redakcja@radiotczew.pl.

tak mi wygodniej. Czekam tylko na ten moment, powiesz, którą mam iść stronę.

0: 601 290 454.
1: Myślisz, że nauka zasypia po zmroku? A skąd? Już 9 maja w Fabryce Sztuk wyjątkowa Noc Muzeów pod znakiem nauki i odkryć. Sprawdź się w Centrum Sowa. Poczuj naukę w nogach na spacerze śladami tczewskich uczonych. Spójrz w niebo na gwiazdy, wyczaruj coś w naszym laboratorium, a jak się zmęczysz, czeka na ciebie strefa gastro, wystawy i silent disco. Noc Muzeów. Fabryka Sztuk. 9 maja od 19 do północy.
2: Po reklamie.

0: Reklama. Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy! Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Czas na zmianę? Sprawdź nową rodzinę Toyota CHR. Jeden model, trzy sposoby na oszczędzanie. Hybrid, plug-in lub electric. Teraz z korzyścią do 33 tysięcy złotych i atrakcyjnymi ratami. Dobierz napęd do swojego stylu jazdy. Niezawodność i oszczędność masz w standardzie. Odwiedź salony Toyota Carter Chodzeń i sprawdź, który CHR pasuje do Ciebie.
2: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Czas na remont domu? Nie musisz się tym martwić. Najlepsze panele podłogowe, laminowane i winylowe renomowanych firm Haro, Gerflor, Swiss Krono i Eger znajdziesz w naszym sklepie Lukas. Gwarantujemy, że z nami ci się ułoży. Doradzimy, pomierzymy, zamontujemy, a ty będziesz cieszyć się nowym wnętrzem. Zapraszamy. Lukas, Tczew, ulica Wojska Polskiego, 18C.
2: Radio Tczew to nie tylko muzyka, to przede wszystkim wy, nasi słuchacze w mieście i w internecie na całym świecie.
3: Dziękujemy, że tworzycie z nami tę dekadę. Dzięki wsparciu naszych sponsorów z radością rozpoczynamy drugi kwartał wielkiego świętowania naszych 10 urodzin.
2: Radio Tczew 108 FM. Gramy dla was już od 10 lat.
3: Mecenasem drugiego kwartału 10 urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telka oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samodobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
4: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
0: Po reklamie.

Weekend z Radiem Tczew.

0: Czas na zmianę? Sprawdź nową rodzinę Toyota CHR. Jeden model, trzy sposoby na oszczędzanie. Hybrid, plug-in lub electric. Teraz z korzyścią do 33 tysięcy złotych i atrakcyjnymi ratami. Dobierz napęd do swojego stylu jazdy. Niezawodność i oszczędność masz w standardzie. Odwiedź salony Toyota Carter Chodzeń i sprawdź, który CHR pasuje do Ciebie.
1: Nasze 10 urodziny trwają w najlepsze. Jesteśmy wdzięczni, że słuchacie nas w Tczewie i w internecie na całym świecie.
2: Od 7 kwietnia do 21 czerwca zapraszamy do udziału w konkursie, w którym nagrodą jest pobyt Szybka Regeneracja dla dwóch osób w rezydencji Life.
1: Czekają na Was dwa noclegi, pyszne jedzenie, zabiegi fizjoterapeutyczne, tężnia solankowa i unikalne sesje tlenowe.
2: Nie zwlekaj, wejdź na www.radiotczew.pl i dowiedz się więcej. Świętuj z nami drugą dekadę.
1: Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life. Mecenasem drugiego kwartału 10 urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HDM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samodobro, pracownia prezentów.
3: Po reklamie.

oścież przyniesiona przed chwilą w pralni nadal pachnie czekoladą z orzechami, którą położyłaś na mojej piżamie wieczorem 48 dnia wakacji. To jedyny dowód, że byłaś tu. A teraz puste miejsca na ścianach i sufitach zajmuje pałac kultury wystający zza parapetu i butelka porzeczkowego wina, a po

16 sierpnia przed północą meble usłyszały odjeżdżający pociąg i razem z naczyniami kuchennymi zabarykadowały się w ubikacji, a wczoraj zostałem pokłócony z 11 papierosem, mieszkańcem milionowej paczki wypalonej przez twój niezrozumiały dla mnie nauk, przez ten twój cholerny nauk. I jeszcze coś.

oczu wyskoczyły przez okno, rozbijając się o kontenery. O kontenery z mlekiem i to już chyba wszystko. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam.

0: Reklama.
1: Okna, drzwi i bramy garażowe mają służyć Ci przez lata. W firmie Lukas postaw na sprawdzonego producenta z 35-letnim doświadczeniem. Wiśniowski to gwarancja jakości. A my zapewnimy Ci profesjonalne i kompleksowe doradztwo, pomiar, montaż i serwis pogwarancyjny. Odwiedź nas i przekonaj się, jak wygląda jakość z bliska. Lukas, Tczew, ulica Wojska Polskiego, 18C. Zapraszamy.
2: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
0: Po reklamie.

0: www.radiotrzew.pl. Enter.
1: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
2: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
1: Gospodarczy przegląd tygodnia.
2: A oto co się wydarzyło. Rekordowa zbiórka na chore dzieci. Influencer mobilizuje i jednoczy Polaków. Wyraźny wzrost liczby zastrzeżonych dokumentów. Bank Światowy ostrzega, wojna na Bliskim Wschodzie podbije ceny. Historyczny rekord w kredytach. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, jaki jest ostateczny termin rozliczenia PIT w tym roku. Poprawna odpowiedź to 30 kwietnia. Najszybciej nadesłał ją pan Maksymilian Konieczny. Gratulujemy. A nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.
1: Poniedziałek.
2: Zbiórka Łatwoganga na rzecz fundacji Cancer Fighters przerosła najśmielsze oczekiwania. Dziewięciodniowa transmisja influencera zakończyła się w niedzielę wieczorem z wynikiem ponad 251 milionów złotych. Wsparło ją ponad 3 miliony osób i firm. Na koniec poniedziałku kwota urosła do 282 milionów 741 778 zł i 76 groszy. W akcję zaangażowało się wielu Polaków, znanych artystów, sportowców, celebrytów, firm, w tym banki. Transmisja ustanowiła rekord największej liczby jednoczesnych widzów oglądających polski stream. W szczytowym momencie śledziło ją 1,6 miliona osób. Transmisja ustanowiła również rekord Guinnessa jako największy charytatywny stream na świecie. W aplikacji mObywatel można już założyć firmę. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapewnia, że cała procedura jest szybka i łatwa. Wszystko odbywa się przy pomocy automatycznego formularza.
3: Pojawiają nam się nasze dane, nie musimy już wklepywać naszego imienia, nazwiska, tylko po prostu potwierdzamy, że są poprawne. Dalej wskazujemy, gdzie chcemy prowadzić naszą działalność gospodarczą, w jakim województwie, w jakim mieście. Klikamy złożenie wniosku do centralnej ewidencji. Później również w tym samym procesie zakładamy naszą skrzynkę do doręczeń. Klikamy i jest.
2: To nie jedyna nowość w mObywatelu. Od niedawna w aplikacji można składać wniosek o paszport dla dziecka.
1: Wtorek.
2: Obcokrajowcy kupili w Polsce w ubiegłym roku blisko 18 tysięcy mieszkań. To o prawie 400 lokali więcej niż rok wcześniej i to już co 14 zakup, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości.
4: W sumie lokale te miały ponad 1 000 000 m². To znaczy, że przeciętne mieszkanie kupione w ubiegłym roku przez cudzoziemca miało trochę ponad 58 m². Wyniki zbliżone są do tych z 2024 roku. Wtedy cudzoziemcy kupili o niecałe 400 mieszkań mniej niż w roku 2025. W zakupach przodują oczywiście Ukraińcy i Białorusini.
2: Najwięcej mieszkań obcokrajowcy kupili w Warszawie, we Wrocławiu i w Gorzowie Wielkopolskim. Dane Ministerstwa Finansów wskazują, że do roku 2050 populacja w Polsce spadnie do 33 milionów 700 tysięcy. Z perspektywy gospodarczej najbardziej niepokojące jest to, że największy spadek będzie dotyczył liczby osób w wieku produkcyjnym. KGHM drugim największym producentem srebra na świecie. W ubiegłym roku nasz miedziowy gigant wyprodukował 1347 ton tego kruszcu i w rankingu ustąpił miejsca tylko firmie z Meksyku. ciąg dalszy nastąpi.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: W pierwszym kwartale 2026 roku do bazy systemu Dokumenty Zastrzeżone trafiło 112,5 tysiąca utraconych dokumentów tożsamości. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zastrzeżono 201,4 tysiąca dokumentów tożsamości, wynika z najnowszego raportu InfoDoc. To wyraźnie więcej niż w poprzednich kwartałach. To przede wszystkim efekt wprowadzenia możliwości zastrzegania dokumentów bezpośrednio w aplikacji mObywatel, mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.
2: Możliwość zgłaszania, zastrzeżenia dokumentów w bazie mObywatel wpływa również na łączne, lepsze informowanie władz publicznych, administracji, nieraz policji o dokumentach, które zostały zastrzeżone przez naszych obywateli.
0: Łącznie baza systemu Dokumenty Zastrzeżone liczy już 2,857,172 dokumenty. Z raportu ZBP wynika też, że w pierwszym kwartale udaremniono próby wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 140,5 miliona złotych. W ujęciu rocznym dzięki zastrzeżeniu dokumentów uniemożliwiono wyłudzenie 450 milionów złotych. Ponad milion osób pobrało już aplikację mobilną e-Urząd Skarbowy. Ministerstwo Finansów przypomina, że użytkownicy tej aplikacji mogą wygodnie załatwić większość spraw urzędowych online z dowolnego miejsca, bez konieczności wizyty w Urzędzie Skarbowym. A międzynarodowe badania potwierdzają, że Polska jest na końcu pod względem konkurencyjności podatkowej wśród krajów OECD. Nasz system fiskalny jest oceniany jako mało przyjazny dla działalności gospodarczej i podatników. Zgodnie z raportem przygotowanym przez Tax Foundation, Polska zajmuje dopiero 35. miejsce na 38 analizowanych gospodarek. Gorzej plasuje się tylko Kolumbia, Włochy i Francja. Liderem rankingu pozostaje Estonia. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Kończy się kwiecień, który okazał się miesiącem kluczowych rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wiele medialnych emocji wzbudził wyrok z 23 kwietnia dotyczący kredytu konsumenckiego i naliczania odsetek od kredytowanych kosztów, np. prowizji czy ubezpieczenia. Agnieszkę Wachnicką, wiceprezeskę Związku Banków Polskich, zapytaliśmy, co to postanowienie oznacza dla przeciętnego Kowalskiego.
3: Ostatnie orzeczenie TSUE z perspektywy ekonomicznej jest dla konsumenta zupełnie obojętne, ponieważ TSUE wprawdzie powiedział, że nie można naliczać oprocentowania bezpośrednio od kredytowanych kosztów kredytu, to jednak bank ma sobie prawo te koszty rekompensować poprzez odpowiednie podwyższenie oprocentowania tej kwoty, która zostaje konsumentowi udostępniona. Więc ekonomicznie nie zmienia się nic, zmienia się jedynie konstrukcja, ponieważ TSUE zakwestionował tę konstrukcję, która była stosowana dotychczas, a która była potwierdzona nie tylko stanowiskiem polskiego rządu, ale też stanowiskiem Komisji Europejskiej, ale też stanowiskiem naszego organu ochrony konkurencji i konsumentów, który już w 2013 roku przesądził, że taki model jest w pełni dozwolony, co więcej, że jest to wykładnia prounijna, więc w istocie uznał, że jest zgodny to z dyrektywą, także sektor bankowy działał w przekonaniu zgodności z przepisami dyrektywy, które w tej chwili zakwestionował Trybunał, natomiast model się zmienia ekonomicznie, dla konsumenta ten rachunek pozostaje taki sam.
0: Ciąg dalszy nastąpi.

0: Reklama.
1: Czas na zmianę? Sprawdź nową rodzinę Toyota CHR. Jeden model, trzy sposoby na oszczędzanie. Hybrid, plug-in lub electric. Teraz z korzyścią do 33 tysięcy złotych i atrakcyjnymi ratami. Dobierz napęd do swojego stylu jazdy. Niezawodność i oszczędność masz w standardzie. Odwiedź salony Toyota Carter Chodzeń i sprawdź, który CHR pasuje do Ciebie.
2: Nasze 10 urodziny trwają w najlepsze. Jesteśmy wdzięczni, że słuchacie nas w Tczewie i w internecie na całym świecie.
3: Od 7 kwietnia do 21 czerwca zapraszamy do udziału w konkursie, w którym nagrodą jest pobyt Szybka Regeneracja dla dwóch osób w rezydencji Life.
2: Czekają na Was dwa noclegi, pyszne jedzenie, zabiegi fizjoterapeutyczne, tężnia solankowa i unikalne sesje tlenowe.
3: Nie zwlekaj, wejdź na www.radiotczew.pl i dowiedz się więcej. Świętuj z nami drugą dekadę.
2: Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life. Mecenasem drugiego kwartału 10 urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HDM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samodobro, pracownia prezentów.
0: Po reklamie.
4: Słuchacie Bankomatu.
5: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
4: Czwartek.
5: TSUE za utrzymaniem pierwotnej umowy. Nieważność aneksu nie prowadzi do automatycznego unieważnienia pierwotnej umowy, która posiada wszystkie niezbędne elementy do jej wykonywania, mówi Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.
6: Zasadniczo TSUE opowiedział się za utrzymaniem umowy kredytu złotowego opartej o WIBORze, która następnie na wniosek klienta była przewrotowana. Unieważniony aneks, mówiąc nieco kolokwialnie, nie zaraża swoją nieważnością umowy pierwotnej.
5: Ostateczne rozstrzygnięcia należą do sądów krajowych, które będą badać każdą sprawę indywidualnie z uwzględnieniem ich specyfiki. Tymczasem klienci ufają bankom i chętnie sięgają po kredyty hipoteczne. Kredyty te odnotowały historyczny rekord. W marcu bieżącego roku banki udzieliły ich o niemal 60% więcej niż przed rokiem. Ich wartość wyniosła 13 miliardów 340 milionów złotych. To o ponad 70% więcej rok do roku, mówi Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.
7: Średnia kwota udzielonego kredytu mieszkaniowego osiągnęła 464 450 zł, co również jest historyczne.

0: rekordem. Głównym powodem tak wysokiej aktywności w tym segmencie kredytów jest rosnąca zdolność kredytowa. Jest ona efektem zarówno obniżek stóp procentowych, które w marcu spadły do poziomu 3,75%, najniższego od 4 lat, jak i rosnących wynagrodzeń.
1: Wynagrodzenia w marcu wzrosły o 6,6% w skali roku. W marcu udzielono też więcej kredytów ratalnych i gotówkowych. W odwrocie były tylko karty kredytowe. Piątek. Co trzeci Polak dopuszcza pracę w nocy lub w systemie zmianowym. W większości przypadków uzależnia ją jednak od wyższego wynagrodzenia, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
2: Nie będzie zaskoczeniem, że największą gotowość do pracy w niestandardowych godzinach deklarują osoby najmłodsze, podczas gdy najrzadziej wskazują to osoby powyżej 55 roku życia, jak również kobiety. Więc widzimy, że te preferencje się zmieniają w zależności od tego, na jakim etapie życia jesteśmy.
1: 40% całkowicie odrzuca pracę w nocy. Święto pracy coraz częściej oznacza dziś przerwę od pracy. Z najnowszego badania Pracuj.pl wynika, że 86% osób kojarzy ten dzień głównie z majówką i czasem wolnym. Dawniej huczne i oficjalne, dziś święto pracy świętujemy kameralnie i na własnych zasadach. 54% badanych planuje odpoczynek w domu, 33% wybiera grilla lub ognisko, a 88% nie zamierza spędzać majówki w gronie znajomych z pracy. To wyraźny sygnał, że 1 maja stał się momentem dbania o równowagę i regenerację. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
3: Zagadka tygodnia.
1: Święto Narodowe 3 maja obchodzimy w rocznicę uchwalenia przez Sejm Wielkiej Konstytucji 3 maja. Była to pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie i druga na świecie. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, ile lat minęło od uchwalenia Konstytucji 3 maja? Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
3: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Dziękujemy za uwagę.
4: Radio Tczew. Słuchaj przez cały dzień.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy! Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
2: Myślisz, że nauka zasypia po zmroku? A skąd? Już 9 maja w Fabryce Sztuk wyjątkowa Noc Muzeów pod znakiem nauki i odkryć. Sprawdź się w Centrum Sowa. Poczuj naukę w nogach na spacerze śladami tczewskich uczonych. Spójrz w niebo na gwiazdy, wyczaruj coś w naszym laboratorium, a jak się zmęczysz, czeka na Ciebie strefa gastro, wystawy i silent disco. Noc Muzeów. Fabryka Sztuk. 9 maja od 19 do północy.
0: Po reklamie.

co za wstyd. Byłam z kimś jakiś czas, nieważne już.

się śmiać.

0: jest Twoim ulubionym miejscem. Potrzebujesz porady, by je stworzyć? Doradzimy, jak wykreować przestrzeń, która Cię uszczęśliwi. Centrum Ogrodnicze Flora to eksperci zieleni. Z nami dobierzesz idealne rośliny, doniczki, dekoracje oraz armaturę wodną. Pomożemy przy wiosennych porządkach, ukwiecaniu balkonów i tarasów. Zaproponujemy sprzęt ogrodniczy, który ułatwi Ci najcięższą nawet pracę. Odwiedź nas i daj się zainspirować. Centrum Ogrodnicze Flora, Tczew, ulica 30 stycznia 41. Tu rośnie piękno.
1: Po reklamie.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama tu ju. I ten prstinek, coś mi dał na pamiątku na te dny, a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: Czerw 108 FM.
1: Nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło, więc optymistycznie dobrze widzieć przyszłość. Będzie co ma być i nie zmienisz tego, co ma być, to będzie koleżanko i kolego.

więc optymistycznie trzeba widzieć przyszłość. Będzie co ma być i nie zmienisz tego, co ma być, to będzie, koleżanko i kolego.

0: Reklama.
1: Magazyny z pyłem, biura z rozlaną kawą, hale ze śladami opon i smarów. O tak, wiesz jak to wygląda.
2: Przyjdź do salonów Klinus.pl i zobacz specjalistyczne szorowarki Kercher do czyszczenia posadzek. Pokażemy niezawodne rozwiązania i środki chemiczne, które najlepiej sprawdzają się u naszych klientów. Klinus.pl, największy autoryzowany dealer Kercher w północnej Polsce. Fachowe doradztwo, sprawny serwis, dostępność od ręki.
1: Salony Klinus.pl, Gdynia, ulica Hutnicza 11H, Starogard Gdański, ulica Iwaszkiewicza 15.
3: Sprzedam miejsce postojowe w Tczewie przy ulicy Kasztanowej 2. Teren zamknięty z automatyczną bramą. Wjazd tylko dla uprawnionych. Zainteresowanych proszę o kontakt pod numerem 601-290-454. Powtarzam, 601-290-454.
0: Po reklamie.
4: Rozmowa w Radiu Tczew.
5: Drodzy Państwo, w naszym studiu pojawił się obiecany gość. Jest to Janek Skerka z Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. Drogi Janku, dzień dobry i cześć.
6: Dzień dobry, cześć. Jestem w szoku, że obiecany gość, ale miło mi.
5: Tak, obiecany, ponieważ już zdążyłem Cię wcześniej zapowiedzieć, więc byłoby niedobrze, gdybyś nagle jakoś zabłądził na korytarzu i nie dotarł do studia, ale cieszę się, że jesteś. Porozmawiamy oczywiście o tym, co ciekawego w Centrum Kultury i Sztuki można porobić w najbliższym czasie. Różne wydarzenia w waszym klubie muzycznym, zdaje się, będą organizowane.
6: Dokładnie tak. Bardzo cieszymy się, że ten klub wraca do żywych. Tu to wszystko za sprawą m.in. Ani Kocjan, którą serdecznie pozdrawiam. Dniami, nocami myśli, jak ten klub rozruszać. Bardzo miło wspominam dwa wydarzenia, które się odbyły niedawno. Pierwsze to Alchemia Słowa, a drugie to koncert zespołu Taryfa, który przyciągnął nam bardzo wiele ludzi do klubu. Była niesamowita atmosfera. Klub pękał w szwach i naprawdę była dobra zabawa. Życzę temu miejscu, aby tak zawsze było. No to lecimy dalej. Pierwszą naszą propozycją na 8 maja jest koncert Seweryna z zespołem. Jest to trójmiejski skład zainicjowany przez Seweryna Łysia. Na koncertach zaprasza do wspólnego przeżywania w otulonej pogłosem aurze kameralnego teatru. I w Tczewie zagrają nowy materiał i klasyczne hity. Przyjeżdżają do nas z Trójmiasta, do Tczewa po raz pierwszy. Melancholijne opowieści Seweryna w połączeniu z uroczą nieporadnością i harmonią panującą między muzykami napawają ciepłem i nadzieją. Więc tak idealnie na kolejny miesiąc wiosny.
5: Idealnie,
6: mam nadzieję, że już lepszą,
5: dokładnie,
6: lepszą pogodą.
5: Idealnie na wiosnę i to tą lepszą część, kiedy już można więcej aktywności na świeżym powietrzu sobie zorganizować. Chociaż mam wrażenie, że przez to, że ta zima była taka mocna, to ten cały wiosenny okres może być dosyć podobny do tego, co mamy teraz za oknami.
6: To prawda. Ja pamiętam, ale pierwszy dzień taki ciepły, wiosenny. Poza tym, że miałem straszną alergię, bo wszystkie pyłki wystrzeliły, to szokiem dla mnie było, jak widziałem chodnik. Mm-hmm. Byłem przyzwyczajony do białego śniegu, zasypanego całego miasta i nagle mówię, Boże, jest coś takiego, chodnik.
5: No, ale widzisz, zima ma jednak te swoje plusy. Wtedy raczej alergia nikogo nie dopada, choć może są też osoby,
6: ja
5: które
6: całoroczny.
5: Zimowo.
6: Ja jestem całoroczny,
5: tak?
6: Więc wtedy mam uczulenia na roztocza, bo jest sezon grzewczy, także...
5: Kurczę, to nie trafiłem, chciałem cię pocieszyć. No nic, skupmy się na tych pozytywach.
6: Dla mnie pozytywą zimy są święta, to raz, dwa... o drugim nie powiem. To będzie już moja tajemnica.
5: Domyślam się, że pewnie chodzi o jakieś inne aktywności, tak. Już związane z Sylwestrem pewnie.
6: Nie, ale po prostu chodzi o to, że w zimę można pewne rzeczy ukryć, jakby to powiedziała Asia Kłaczkowska. Dobrze, idźmy może dalej.
5: Idźmy dalej.
6: 16 maja, tak, będzie jeszcze bardziej gorąco, bo tutaj zespół Essence tworzy muzykę na pograniczu elektroniki i rocka, często określaną jako połączenie syntetycznych brzmień z, uwaga, rockowym pieprzem. Autorskie kompozycje wyróżniają się rozbudowanymi liniami melodycznymi, wyrazistą sekcją rytmiczną oraz tekstami. To 16 maja u nas w klubie muzycznym, a potem idziemy już tak spokojnie, bowiem 22 maja pewna nowość, o godzinie 17 rodzinne duety. Jest to koncert uczestników zajęć wokalnych przygotowanych przez Agatę Sowę, którą serdecznie pozdrawiamy, gratulujemy wczorajszej nagrody, oraz Gosi Kornas. Pierwszy raz coś takiego, że uczestnicy będą występować ze swoimi rodzinami. Mama, tata, mąż, żona, dzieci, więc coś nowego i nastawiamy się na takie serdeczne, rodzinne śpiewanie.
5: No to trzymam kciuki, żeby udało się w 100%. No to tak czasami bywa, że nie mamy już wpływu na to, jak nasza rodzina utalentowana. No jak ja bym miał na przykład z siostrą zaśpiewać, to myślę, że jakość wokalna bardzo mocno poszybowałaby w dół.
6: Ja na szczęście mam bardzo, znaczy jeśli chodzi o rodzeństwo, bardzo muzyczne, utalentowane. No ale tak jak też rodziny się nie wybiera, nie? Ale można się wybrać do CKS, do klubu, ale poszedłem teraz ciekawie słownie.
5: No,
6: no więc zapraszam
5: można
6: do
5: się wybrać i wtedy możemy mieć takie połączenie i wydarzenia muzycznego i stand-upu.
6: Tak.
5: No, ale nie będziemy się z nikogo naśmiewać, nie, tylko tak po prostu nie, w głębi duszy się nie, uśmiechać.
6: Tak.
5: Dobrze, a co jeszcze w najbliższym czasie w Centrum Kultury i Sztuki?
6: Kończąc o tym klubie, bym chciał tylko Państwu powiedzieć, że oczywiście zawsze tam jest otwarta kawiarenka. To jest o tym zawsze też chcemy to podkreślać, żeby budować też klimat tego miejsca. Przy okazji zapraszamy także, aby zobaczyć tak zwany muzyczny fyrtel, który jest na tyłach klubu. Tam są różne pamiątki związane z muzykami z naszego miasta. A teraz idziemy piętro wyżej. Na salę widowiskową. Tam 9 maja będzie spektakl taneczny, który już był tutaj zapowiadany na antenie. Enoe w wykonaniu zespołu Alraune. Michaiła pewnie Państwo wszyscy dobrze znacie. Jak on sam mówi, ten spektakl będzie trochę enigmatyczny i nie da się go do końca określić, ale nie można go też, szanowni państwo, zignorować. Więc serdecznie zapraszamy. Ten spektakl jest krótki, ale uzupełnieniem jego będzie rozmowa z artystami. Serdecznie zapraszamy 9 maja na godzinę 19 i w ten sam weekend, potem już propozycja dla dzieci, w niedzielę 10 maja zapraszamy na ostatni w tym sezonie poranek filmowy przyjazny sensorycznie. Będzie to bajka Biuro Detektywistyczne Lasego i Mai. Czeka na nich strasznie fajna zagadka, która poprowadzi ich do tajemnicy starej maskotki zawodów w Walebi. No i czy Lasy i Maja zdołają rozwiązać sprawę, mimo tego, że coraz trudniej się im porozumieć, takie na dzisiejsze czasy, musicie Państwo kupić bilety dla swoich pociech i przyjść na ten ostatni poranek. I tu też przy okazji bardzo dziękujemy Państwu za ogromne zainteresowanie tym, co będzie teraz w niedzielę, czyli seans premiera bajki Pucio. Mam już praktycznie cały dół sali sprzedany, więc bardzo miło się na to patrzy i mam nadzieję, że Państwo tak licznie będziecie także przychodzić na nasze poranki filmowe.
5: Pucio, to tak przyjaźnie brzmi, prawda?
6: A nie znasz Pucia?
5: Nie znam Pucia.
6: Ojej, to jest zadanie domowe, masz, żeby zapoznać się z tym bohaterem.
5: To ja się już teraz zacznę zabierać za to zadanie domowe. A ty może opowiedz naszym słuchaczom, co wspólnego ma Tomasz Raczek z Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie.
6: No to wydarzenie powinno zainteresować wszystkich kochających kino. Bo idąc do kina zakładamy, że wszyscy widzowie, którzy w czasie projekcji znajdują się w sali, obejrzą ten sam film. Tymczasem wcale tak nie jest. I tutaj pomysłem, kinoterapia jest pomysłem na to, jak z oglądania filmów uczynić narzędzie, które sprawi, że nasze życie stanie się lepsze, bogatsze. Więc zapraszamy, to jest taki nasz nowy cykl. W maju jest pierwsze spotkanie, kinoterapia z panem Tomaszem Raczkiem. W listopadzie będzie następna. Zobaczycie Jacka Nicholsona w jego najlepszej roli i odwiedzicie pacjentów, którzy rzucają wyzwanie bezwzględnemu systemowi. Mówię tu o filmie Lot na kukułczym gniazdem, zdobywca 5 Oscarów, więc bardzo serdecznie zapraszamy. Pierwszy raz u nas w centrum chyba jest kinoterapia, z czego tak sobie sięgam pamięcią. Myślę, że Marta mnie teraz słucha i się uśmiecha, pozdrawiam. Marta, zawsze mnie stresuje, jak mówię o twoich wydarzeniach, bo ty jesteś w tym najlepsza, żeby opowiadać o swoich filmowych wydarzeniach.
5: Tak, zawsze jak jest Marta, to jakąś jeszcze taką dodatkową rozmowę na temat filmów sobie tutaj
6: Marta
5: na antenie ucinamy.
6: Tak, Marta ma wiedzę. Ze mnie tego aż tak nie wyciągniesz, ale na kinoterapię chcę się wybrać. Tutaj chciałbym Państwu od razu powiedzieć, że cała kinoterapia łącznie z filmem to jest około 220 minut, więc proszę się na to przygotować.
5: No,
6: ale nie jeść w trakcie seansu. Nie denerwujmy pani Marty.
5: Całkiem sporo, bo prawie 4 godziny, jak dobrze liczę, tak?
6: Mhm.
5: No, ta matura z matematyki dawno była, ale
6: słuchaj,
5: chyba dobrze policzyłem.
6: Z matury, ale...
5: Dzisiaj o poranku rozmawialiśmy z Karolem Świtałą o sezonie maturalnym. Jest dobrej myśli, trzymamy za niego kciuki jeszcze raz.
6: Kończy dobre liceum.
5: Kończy dobre liceum, tak jest. Trzymamy za niego kciuki, go gorąco pozdrawiamy. Zresztą Martę Krynicką też pozdrawiamy. No a ja już też się trochę podszkoliłem z bajki Pucio. Zauważyłem, że zbiera bardzo dobre recenzje. Ja jej nigdy nie oglądałem, ale faktycznie kojarzę te postacie, które pojawiają się na grafikach, kiedy wpisałem nazwę tego filmu w internecie. I powiem ci, że bajka Pucio stylizacją przypomina mi trochę starego Bolka i Lolka.
6: Tak, no, to prawda.
5: Nie wiem, czy to jest takie skojarzenie, które też ma oparcie, które będzie miało przełożenie na to, co będę mógł zobaczyć kiedyś na ekranie, jak się wybiorę na taki poranek, ale jeżeli chodzi o postacie, to mam takie wrażenie, że to taki odświeżony Bolek i Lolek.
6: Nie masz jeszcze dzieci, więc to może, wiesz, ja mam prześniaka 2-letniego, więc właśnie...
5: Ja
6: wiem,
5: też mam, ale już tak? Trochę starszy.
6: A, no właśnie, on czyta te książeczki Pucia, więc stąd wiem, o co pięć, tak mówiąc kolokwialnie, ale skoro jesteśmy przy premierach, to chciałbym jeszcze wspomnieć o jednej premierze, takiej w 100% naszej, bowiem ono to już też na antenie tej Radia Trzewie są one wspominane, się bardzo cieszymy. Chciałbym Państwu przypomnieć o premierze spektaklu Zadzwoń jak dojedziesz w wykonaniu grupy teatralnej Ławica w reżyserii naszego wspaniałego instruktora Bartłomieja Sudaka. I chciałbym Państwu tu zadać kilka pytań. Ja wiem, że jest pora obiadowa, więc może niektórych tutaj refleksja teraz przy obiedzie najdzie. Chciałbym Państwa zapytać, kiedy ostatnio właśnie Wasza obecność rodziców była czymś więcej niż tylko wypakowaniem sałatek, zakupów, szybką rozmową, przelocie gdzieś tam pomiędzy pracą. I często nam się wydaje, że te opłacone rachunki, pełna lodówka, działająca pralka, to jest wystarczający dowód miłości. Tymczasem pod tą powłoką starości w ciszy pustego mieszkania jest człowiek. Często najbliższy, który nie potrzebuje naszej kolejnej przysługi, tylko bycia dostrzeżonym i wysłuchanym. Tu też bardzo często wiem, chorują na te osoby młode. Jest to spektakl, który bazuje na książce Jakuba Bączykowskiego. Polecam, tak jak Bartek też mi doradził, najpierw przeczytać książkę, a potem przyjść na spektakl. Ten spektakl i książka dotykają problemu spychania odpowiedzialności za tych, którzy byli z nami od samego początku. Ale co jest ważne, ten spektakl nie oferuje recept, ani łatwych rozwiązań. Musimy sami sobie postawić pewne pytania i zmusić się do refleksji. To jest 17 maja o godzinie 18. Mamy ostatnią pulę biletów na to. O godzinie 16 zapraszamy do klubu muzycznego wstęp wolny na spotkanie autorskie z panem Jakubem Bączykowskim. Gdyby państwo się nie załapali na premierę, to informuję, że dzień później uruchomiliśmy sprzedaż na godzinę 18. Dodatkowy spektakl. A także, tu uśmiecham się do nauczycieli uczniów szkół ponadpodstawowych, o godzinie 9 jest spektakl dla Was. Zawsze tu będę podkreślać, że spektakle i filmy u nas są niesamowitą okazją do tego, żeby później na przykład sobie ładnie napisać rozprawkę z czegoś.
5: A sezon maturalny w pełni.
6: Sezon maturalny w pełni, poprawianie ocen w pełni.
5: O, tak jest.
6: Przyznam się, że były takie filmy lub spektakle w centrum, kiedy ja byłem uczniem, które mi pomogły w różnych argumentach na rozprawkach, więc za to jestem wdzięczny. Dzisiaj tam pracuję, no więc różne są drogi.
5: Różne są drogi. A my nigdy nie wiemy, którą ostatecznie wybierzemy, bo to często też kwestia przypadku. Mówiłeś o spektaklu, mówiłeś też o tym, że jest to taki spektakl, który nie daje gotowych odpowiedzi. Ten spektakl pod tytułem Zadzwoń, kiedy dojedziesz. I myślę, że to jest właśnie to, czego wiele osób szuka w teatrze. Właśnie braku tych konkretnych odpowiedzi. Zostawienie nas z niedopowiedzeniem często powoduje, że skłaniamy się w jakąś stronę kolejnych refleksji, takich pogłębionych przemyśleń i myślę, że o to właśnie chodzi w sztuce, więc fajnie, że coś takiego będzie można w CKiE się przeżyć. Czy coś jeszcze jest w najbliższym czasie, o czym chciałbyś opowiedzieć naszym słuchaczom?
6: Tak, szanowni państwo, chciałbym powiedzieć o dwóch plenerach. Nie chcę powiedzieć, że to jest pierwszy plener, bowiem naszym pierwszym wydarzeniem w plenerze było wielkanocne spotkanie Tczewian, za które też państwu bardzo dziękuję, że tak licznie odpowiedzieliście na nasze zaproszenie i zaproszenie pana prezydenta. Następnym naszym plenerem będzie bajkowa majówka. Mam nadzieję, że będzie też przepiękna pogoda, jak była na Wielkanoc. To wydarzenie odbędzie się 23 maja w godzinach od 16 do 19. Uwaga, zawsze było na Górkach, rok temu byliśmy na Bisynie, a teraz idziemy dalej. Tegoroczna edycja będzie na Bajkowym, w osiedlu Piotrowo. I będzie to, skoro bajkowe, to będzie to bajkowa majówka. I teraz powiem, jak pan nasz dyrektor Krystian Chrybecki, wszystko będzie na M, raczej większość będzie na M, bo skoro M, to M jak maj, nie jak miłość, chociaż też może być M jak majówka, więc będzie M jak maki. Dzieci będą tworzyć i kolorować bardzo duże maki. Będzie makowiec, będzie M jak maluch, czyli tutaj to będzie różna strefa zajęć, zabaw przygotowanych przez Fabrykę Sztuk, Miejską Bibliotekę Publiczną, Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji, będą Dmuchańce i tutaj jeszcze pracujemy nad różnymi atrakcjami. Na scenie będzie Teatr Barnaba, rozpoczynamy to o 16 spektaklem Czerwony Kapturek, więc kolejna znana bajka. Następnie będą warsztaty wokalne, wystąpią uczestnicy, a na zakończenie wystąpi Zosia Karbowiak z zespołem. Zosię niektórzy z Państwa mogą kojarzyć z TikToka. Niesamowita artystka, wokalistka, pełna optymizmu i o cudownym radiowym głosie, też ciekawych przesłaniach, a także finalistka z zeszłorocznej edycji Must Be The Music. Bardzo się cieszę na ten koncert, bo naprawdę z panią Zosią się cudownie współpracuje i myślę, że to też nada taki fajny piknikowy klimat. To 23 maja, a tydzień później już oficjalnie państwa zapraszam na Dzień Dziecka na bulwarze 30 maja o godzinie 15. Jesteśmy tam do godziny 18. Wystawią się czewskie spółki, instytucje. Dzieci oczywiście tradycyjnie będą zbierały różne pieczątki w punktach. Będzie koncert wszystkich, no w większości koncert, występy warsztatów z Centrum Kultury. To takie już nasze podsumowanie, już troszeczkę zbliżamy się do zakończenia tego roku artystycznego, a na scenie na zakończenie będzie bajkowy koncert piosenki z filmów Disneya. To jest taka idealna propozycja dla rodzin i wszystkich, którzy kochają filmową magię. Więc usłyszymy te kultowe, nagradzane kompozycje z produkcji Disneya i Pixara. Więc bardzo serdecznie zapraszamy, a jak jeszcze komuś byłoby mało Dnia Dziecka, to dzień później, 31, na bulwar zapraszają harcerze. Więc cały weekend z Dniem Dziecka.
5: Pamiętajcie Państwo, że warto jest pielęgnować to takie małe dziecko wewnątrz siebie, nawet wtedy, kiedy jesteśmy dorośli, więc to może nie tylko takie święto dla tych najmłodszych, ale też dla tych starszych. Przyjdźcie Państwo, pospędzajcie trochę czasu na świeżym powietrzu i ogólnie na jakichś aktywnościach, które mogą mieć charakter rodzinny, bo na to może faktycznie trochę czasu w tych czasach, nomen omen, brakować. Moim i Państwa gościem był Janek Skerka z Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. Janku, jeszcze na moment zapytam się, zatrzymam się na moment jeszcze i zapytam, czy lubisz Włochy?
6: Bardzo lubię pizzę włoską. No.
5: A muzykę włoską?
6: Niektóre tak, ale tutaj muszę mieć bardzo dobry humor. Nigdy nie byłem we Włoszech, to jest, nie lubię w ogóle podróżować, a zwłaszcza za granicę, ale ostatnio właśnie komuś mówiłem, że jakbym miał gdzieś polecieć, to tylko do Włoch, jak się miałbym gdzieś za granicę spróbować.
5: No to teraz się tak muzycznie przeniesiesz. Najpierw reklamę, a potem Felicita, specjalnie dla ciebie.
6: Dziękuję.
7: Napisz do nas na redakcja@radiotczew.pl.

słowo szczęście jak w kolejkę wepchać się z przedrostkiem, nie? To jakoś tak...

Thank you.

0: Reklama.
1: Salon Lukas. To tu znajdziesz drzwi, jakich szukasz. Oferujemy barański drzwi, weekend, wiśniowski oraz profesjonalną obsługę. Doradztwo, pomiar, montaż i serwis. Odwiedź nas w Tczewie. Lukas, ulica Wojska Polskiego, 18C. Telefon 696 626 112. Lukas. Trwałość, która łączy na lata.
2: Myślisz, że nauka zasypia po zmroku? A skąd? Już 9 maja w Fabryce Sztuk wyjątkowa Noc Muzeów pod znakiem nauki i odkryć. Sprawdź się w Centrum Sowa. Poczuj naukę w nogach na spacerze śladami tczewskich uczonych. Spójrz w niebo na gwiazdy, wyczaruj coś w naszym laboratorium, a jak się zmęczysz, czeka na ciebie strefa gastro, wystawy i silent disco. Noc Muzeów. Fabryka Sztuk. 9 maja od 19 do północy.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy!
2: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzoną jakość. Cement Ożarów. Cement sprawny. To fundament udanej inwestycji. Teraz w hurtowniach Broker trwa promocja. Kup cement sprawny i odbierz kurtkę gratis. Promocja tylko do 10 maja. Odwiedź najbliższą hurtownię Broker. Broker. Buduj z nami.
0: Po reklamie.

0: Weekend z Radiem Tczew.
1: Reklama.
2: Czas na remont domu? Nie musisz się tym martwić. Najlepsze panele podłogowe laminowane i winylowe renomowanych firm Haro, Gerflor, Swiss Krono i Eger znajdziesz w naszym sklepie Lukas. Gwarantujemy, że z nami ci się ułoży. Doradzimy, pomierzymy, zamontujemy, a ty będziesz cieszyć się nowym wnętrzem. Zapraszamy. Lukas, Tczew, ulica Wojska Polskiego, 18C.
3: Dziesiąte urodziny Radia Tczew trwają w najlepsze. To 10 lat wspólnych hitów i lokalnych newsów.
4: Dziękujemy naszym słuchaczom za zaufanie, a naszym partnerom za to, że pomagają nam tworzyć to wyjątkowe miejsce na 108 FM i w sieci.
3: Razem wchodzimy w kolejny kwartał urodzinowych niespodzianek. Mecenasem drugiego kwartału 10 urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samo Dobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
1: Po reklamie.

0: reklama.
1: Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy! Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
2: Myślisz, że nauka zasypia po zmroku? A skąd? Już 9 maja w Fabryce Sztuk wyjątkowa Noc Muzeów pod znakiem nauki i odkryć. Sprawdź się w Centrum Sowa. Poczuj naukę w nogach na spacerze śladami tczewskich uczonych. Spójrz w niebo na gwiazdy, wyczaruj coś w naszym laboratorium, a jak się zmęczysz, czeka na Ciebie strefa gastro, wystawy i silent disco. Noc Muzeów. Fabryka Sztuk. 9 maja od 19 do północy.
0: Po reklamie.
3: Opinie w Radiu Tczew.
4: No dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Opinie w Radiu Tczew, jakżeby inaczej. Troszeczkę dzisiaj zmian pojawiło się, bo Bartosz Listewnik delikatnie nam przychorował. Pojawiamy się więc my w trójkę, tutaj przy mikrofonie Izabela Ryszczyńska, ale są też goście. Oczywiście Barbara Jackiewicz z Telewizji Tetka i Radia Tczew, odpowiadająca za wszystko, co najważniejsze. Witam.
5: Dzień dobry.
4: Jest też Krzysztof Repiński, redaktor Telewizji Tetka i też odpowiadający za całkiem sporo rzeczy.
6: Witam serdecznie.
4: Dzień dobry. My dzisiaj chcemy porozmawiać o trzech tematach. Mam nadzieję, że wszystkie ogarniemy. Pierwszy dość istotny, bo odnosi się do takiej części waszego tczewskiego życia, która jednak jest nieodłączna, czyli Most Tczewski. Słuchajcie, tam się dzieje. Okazało się, że kolejny etap prac się rozpoczyna. Co dokładnie tam się będzie działo, słuchajcie.
5: To ja myślę, że Krzyśkowi oddam głos, ponieważ Krzysiek tam kilka dni temu był i dokładnie
6: byłem
5: sprawdził wszystko, więc ja myślę, że...
6: Mam swoich ludzi w Strabagu, się okazuje, słuchajcie.
5: Pozdrawiamy zresztą wykonawcę, żeby tam wszystko poszło jak spłatka.
6: Tak, już tam wszedłem na teren budowy, się zapoznałem z osobami, z tym, co tam się dzieje i co ma się dziać i poznali też moje dociekliwe pytania. Zawsze tak trochę udaję takiego laika, żeby wyciągnąć jak najwięcej tych informacji. No cóż, zacznę od tego komentarza. Od komentarzy, które się pojawiają zawsze, że z czego tu się cieszyć, skoro to jest 1/5, 1/4 w ogóle tego remontu. Się cieszymy w ogóle, że to ruszyło, tak? W tej chwili wykonywany jest etap, który powinien być zrobiony 6-7 lat temu. Taki etap w zasadzie tylko dokończenie pewnych spraw, a zbudowanie bardzo mało, bo tylko filar w nurcie. Jednak no, cieszymy się, że w ogóle to jednak wystartowało, tak?
4: No, ale no. Tam jest kolejna część epopei z tym przęsłem ASTB, prawda?
6: Tak, tak. I teraz to tam znowu toczą się z konserwatorem rozmowy, w jaki sposób ma być zdemontowane. Ostatecznie jeszcze nie wybrano, tak, nie postawiono tej kropki nad i, ale przęsło ASTB będzie demontowane. Będzie demontowane w lipcu, w sierpniu. Także tych wszystkich, którzy zaglądają na bulwar nadwiślański i tak patrzą i czekają, kiedy to ESTB zacznie znikać. Najnowocześniejsza technologia. Strabag też robił wiadukt przy dworcu PKP, tak, nad torami kolejowymi. I też tam była wykorzystywane hydrauliczne, takie specjalnie wielkie, potężne, że tak powiem, mocą maszyny. I też te hydrauliczne takie dźwigi i podnośniki będą używane do tego, jak zdemontować te ESTB. Bo to mnie najbardziej ciekawiło i to od razu też i o to zapytała, tak, prawda?
4: To jest dość duże przedsięwzięcie, słuchajcie, nie?
6: Słuchajcie, no oni nie mogą tego robić tak, jak robił to 7 lat temu Banimex. Nie mogą sobie ciąć po kawałku. Teraz są pewne uwarunkowania i mogą tylko kawałki sześcianów. Czyli muszą odśrubowywać, odnitowywać, trochę odspawać i takie elementy, ich ma być 20. Tak na razie Strabag sobie to wyliczył i na to wszystko ma wydać zgodę konserwator zabytków. I tymi hydraulicznymi dźwigami będzie to na barki. Takie elementy, takie sześciany będą, najpierw trzeba będzie je, że tak powiem, oddzielić, na barkę złożyć i do Tczewskiego Starego Portu nad Wisłą przewieźć, tak?
4: Tutaj rola konserwatora też jest bardzo istotna, no bo pamiętamy właśnie, dlaczego wcześniej powiedziałam epopeję. A to dlatego, że z tymi przęsłami STB było dużo nieciekawych historii, także tych konserwatorskich. A teraz jak sobie wyobrażacie te konserwatorskie poczynania?
5: No to jest bardzo trudne pytanie.
6: Nie, bo to jest punktem wyjścia jest to, czy przęsła ESTB jest zabytkiem, czy nie.
5: Czy nie, no dokładnie.
6: Dla wielu znawców nie. Takich, którzy się historią zajmują i którzy uważają, co jest oczywiście, że przęsła Lęcego są piękniejsze, starsze, bardziej wartościowe pod względem ówczesnej nauki, technologii itd., itd. Te nasze przęsła Lęcego to jest coś, czym jest wieża Eiffla na przykład. Mhm. To jest mniej więcej ten sam poziom, tylko wieża Eiffla jest w Paryżu, a przęsła Lęcego są w Tczewie, no dlatego nigdy nie będą takie słynne. Ale to jest mniej więcej ten sam poziom. Natomiast przęsło ESTB, no konserwator zabytków może sobie myśleć, że to jest jakiś tam zabytek, ale to jest taki relikt i bardzo pospolite przęsło i bardzo popularne i takie dwudziestowieczne, powiedzmy sobie, tak?
5: Tak, to znaczy wiesz co, tutaj są dwie szkoły, bo jest szkoła taka konserwatorska, żeby zachować zabytek jak najbardziej w pierwotnym stanie i to jest ta szkoła, żeby odbudować most w całości tak, jak wyglądał na samym początku. Druga szkoła jest taka, żeby zachować wszystkie historyczne etapy, które były kluczowe dla danego zabytku, czyli często jest tak, że zostawia się część jakąś zniszczoną wręcz, zabezpiecza się ją, a dobudowuje się coś zupełnie nowoczesnego. I teraz, którą drogą pójdzie konserwator w przypadku naszego mostu, tego nie wiemy po prostu. Znaczy, to zależy
6: ten konserwator Chmielewski, Dariusz Chmielewski, jeśli się nie mylę, on już zatwierdzał. Ten, który jest teraz realizowany, tylko potem przyszedł strzok i wszystko zatrzymał, tak? Tak więc tutaj nie mam pewnych obaw. To już jest taka koncepcja wypracowana przez historyków, naukowców, konserwatorów.
5: Tylko zauważ, że kolejne 10 prawie lat minęło i tu się mogły jednak zmienić te uwarunkowania, więc ja tu nie byłabym taka pewna. No zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Na razie trzeba wykonać
6: tutaj jest takie dmuchanie na zimne, że żeby zachować to jest żeby nikt się nie czepiał, a to my ich nie będziemy kroić na malutkie kawałeczki, tylko takie weźmiemy sześciany, że można na przykład z takiego jednego fragmentu całego spróbować zrobić ekspozycję.
4: No wiecie, ale to jest też temat, który przewija się w ogóle od początku tematu odbudowy mostu Tczewskiego. W jakiej formie to wszystko będzie przygotowane? No i te prace już się powoli dzieją, te etapy są wykonywane, a my nadal nie wiemy. Jak to będzie tak całkowicie wyglądać?
6: Wiemy, bo projekt istnieje, wiesz, jest zatwierdzony i konserwator przyklepał. Dokończane są te trzy, takie czy tam nawet cztery przęsła od strony wschodniej, od strony Lisewa, ale też jakby koncepcja jest zatwierdzona. Już wiadomo, jak ten projektant ma to zaprojektować, więc to wiadomo. Teraz co się dzieje? Takie mają trzy zadania. Schodzę już do bieżących spraw, tak? Bo myśmy się znowu cofnęli do bieżące rzeczy. Więc jest filar w nurcie Wisły, który trzeba zdemontować i bardzo sprawnie to idzie, bo oni to zaczęli robić najpierw. I ten filar nurtowy, on wydawał mi się duży, taki wielki klocek. Wydawało mi się, że miesiące będzie to trwało, a oni to w tydzień załatwią. Postawili sobie most pontonowy, taki solidny, widziałem, w miarę się przyglądałem. Wygląda to na taką konkretną robotę i tym mostem pontonowym te tony różnego betonu, zbrojenia będą przewożone, tak, na tą wyspę, że tak powiem, na ten filar w nurcie, w środku nurtu Wisły. Pytałem, czy można wszystko robić trzytorowo, bo jeszcze jest do zrobienia to ESTB, likwidacja, demontaż i jeszcze jest przyczółek, który ma mieć obłożoną nową elewację. No i tam jest w każdym z tych są jakieś tam problemy, nie chcę tego już tutaj rozciągać, ale pytałem się, czy wszystkie trzy rzeczy będą robić naraz. Tak. Okazuje się, że tak, że latem będzie tam 60 osób pracować i wszyscy jedni będą robić filar, drudzy będą zdejmować ASTB, a trzeci będą robić elewację tego wielkiego przyczółku, który jest w Tczewie, tak?
4: Aż miło to słyszeć, nie?
5: A ja się, wiecie co, rozmarzyłam nad zupełnie inną rzeczą, bo tak sobie pomyślałam, że jak ten most, ten pontonowy wybudowali, to może by się dogadać z nimi, żeby zostawili to na 1 września i zrobić fajną inscenizację.
6: O!
5: Tak, po prostu tak sobie pomyślałam.
6: Ojej, nie, ten most było... będzie nam towarzyszył do końca, bo robiłem wywiad z kierownikiem budowy i on mówił, tak, ten most już zostanie do końca w zasadzie inwestycji, tak więc 1 września będzie. No ale będzie to teren budowy, więc...
5: No właśnie. No
4: myślę, że firma prowadząca może mieć małe obiekcje. No.
5: Myślę, że tak, ale to by było fantastyczne. Właśnie się tak rozmarzyłam. I rozmarzyłam się, że ja już powiem tak, ja nie wierzyłam w pewnym momencie, że dojdzie kiedykolwiek do odbudowy mostu, albo inaczej, budowy tego mostu w jakikolwiek sposób taki, żeby był przejezdny dla mieszkańców. No i znowu wstąpiła we mnie ta mała iskierka nadziei i mam nadzieję, że jednak władze zarówno samorządowe, jak i centralne zdecydują w końcu, co z tym mostem, do kogo on powinien przynależeć i znajdzie się finansowanie na kolejne etapy. Bo
6: no to jest marzenie moje, Bartka i wielu
5: dla,
6: osób.
5: Dla całej tej inwestycji.
6: Pozdrawiamy Bartka Listewnika.
5: Tak, pozdrawiamy Bartka, niech zbiera siły i niech dalej męczy, że tak powiem, wszystkich po kolei.
6: Dlaczego mówię
5: decyzyjnych.
6: Bartka? Bo większość osób wie, jak bardzo on jest zaangażowany w tę sprawę.
4: Tak,
6: ja właśnie tutaj
4: się nawet troszeczkę obawiam. Bartku, mam nadzieję, że proces rozmowy o moście odpowiednio tutaj przebiega. No bo ja znawczynią taką jak Bartek nie jestem.
5: Nikt nie jest.
4: Ale powiedzcie mi, bo tam, Krzysiu, mówiłeś jeszcze o kwestii tych problemów, o których niekoniecznie chcesz wspominać, ale powiedz mi o podestach. Co tam się dzieje z tymi podestami? Bo czytałam, że tam też nieco tych zawirowań się pojawiło.
6: No tak, no one przez 6 lat, nawet 7, nie chodzi się o podesty, tylko o te okładziny.
4: Okładziny, tak, dokładnie, okładziny.
6: A podesty pod nimi pękały.
4: Tak,
6: i
4: tak,
6: trzeba było wiedzieć. Tak.
4: Ale dlaczego?
6: To są okładziny kamienne i to są okładziny niektóre... O Jezu, piaskowe. I te piaskowe, no one są zniszczone, ale w większości są kamienne, a kamień jest w miarę odporny. Natomiast starosta w rozmowie, w programie Pytania do Starosty, który to program prowadzę, mówi, że no tam nie jest źle, była zrobiona inwentaryzacja i no wiadomo, te piaskowe to część trzeba będzie wymienić, ale generalnie jest dobrze i tam za dużo nie trzeba będzie wykupić. Otóż jak byłem na miejscu, okazało się, że jednak ta inwentaryzacja trwa i Strabag no będzie tutaj mocno negocjował, że wiele z tych okładzin trzeba jednak dokupić, wymienić, bo się nie nadają.
4: No ale wszystko wynika z tego, że były one przechowywane w sposób odpowiedni czy nieodpowiedni? Tutaj moje pytanie.
6: No tak, a widziałaś ile tego jest? Ile tysięcy, tak? Jaka powierzchnia?
4: Tak.
6: I teraz po prostu starostwo z tym zostało zostawione, no tak... No nie ma magazynów, ani sprzętów, ani czegoś,
4: no nie ma,
6: żeby
4: strony...
6: taki samorząd powiatowy, żeby, no nie wiem, nie wyobrażam sobie, co by miał zrobić, tak? No ale... I ile wydać kolejnych pieniędzy, których tych pieniędzy nie ma.
4: Kolejnych pieniędzy.
6: Na to, żeby to, tak. Na to, żeby to gdzieś przechowywać w jakichś innych warunkach, tak?
5: No myślę, że to jest odpowiedzialność tego, który wstrzymał po prostu budowę w pewnym momencie. I
6: no tak.
5: Uważam, że
6: no
5: powinien
4: ktoś już
5: odpowiedzieć.
4: Się nie... No właśnie.
6: A przegrał nawet proces, tak? Że jego decyzja była niewłaściwa.
4: Tak.
6: Sądowy, administracyjny, tak?
5: Teraz kto pytanie, do kogo się zwrócić o odszkodowanie, o zwrot po prostu kosztów tych, które zostały poniesione dodatkowe,
4: no,
5: tak?
4: Są to chociażby. Potężne pieniądze.
6: Ale słuchajcie, jak myśmy kiedyś wyliczali, to tą jedną decyzją zmarnował około 30-40 milionów złotych z budżetu państwa. Bo nie dokończono to, co już było zapłacone, a trzeba było dokończyć, a dokańcza się teraz. Czyli już to jest ten etap za 30 parę milionów. Wtedy trzeba było około 10 milionów wydać nie na to, żeby dokończyć, tylko na to, żeby zabezpieczyć.
4: Tak.
6: Tak? Ileś przęsło. Milionów na to poszło, żeby zabezpieczyć przęsło, porobić te ostrogi. To też przecież kosztowało, tak? Wynajęcie firm, barek i tak dalej, i tak dalej. Czyli ta jedna decyzja wywołała reperkusje na wielomilionowe straty.
4: Tak, mówisz o stratach takich namacalnych, ale zobacz, czasowo. To jest coś
6: i
4: niepoliczalnego,
6: no,
4: właśnie
6: tak,
4: jeśli
6: dokładnie.
4: Chodzi o pieniądze. To jest coś, za czym mieszkańcy czekają, zarówno jednej, jak i drugiej strony, a to wszystko ciągle
5: się po prostu...
4: Ale to
5: jest też koszt rozwoju, słuchajcie, Tczewa.
4: Tak.
5: No
4: tak.
5: bo jeżeli ten most byłby już 6 lat temu, albo już by się kończyła w ogóle odbudowa tego mostu, już byłby przejezdny, no to zupełnie inaczej zmienia w ogóle strukturę gospodarki naszej.
4: Zobaczcie,
5: mieszkańcy z jednego, z drugiego brzegu Wisły zupełnie inaczej mogą dojeżdżać do pracy. To są kolosalne zmiany.
6: 7 lat temu szacowany był, była dokończenie budowy na jakieś jeszcze 50 do 100 milionów, teraz mówi się o 200. Mhm.
4: No, inflacja też robi swoje, no, dokładnie. Moje drodze, tutaj sytuacja, myślę, że jest bardzo otwarta i wraz z kolejnymi etapami myślę, że tych emocji będzie przybywać.
5: Znaczy ja liczę po prostu, że w końcu zapadnie ta decyzja centralna, że będzie to przejęte tak naprawdę przez Skarb Państwa, bo uważam, że to jest zabytek takiej klasy, który powinien być w rękach centralnych, ponieważ tam są zawsze większe pieniądze niż w jakimkolwiek samorządzie.
4: To jest taka trochę obrona rękoma i nogami, nie? Przed tym, żeby to przejąć.
6: Wiecie, co najgorsze? Gorsze było to, jak ja słyszałem w komentarzach od czołowych polityków pomorskich Koalicji Obywatelskiej, że najpierw musimy zrobić ten etap, potem trzeba go dokładnie rozliczyć i wtedy dopiero będziemy podejmować decyzję. Czyli oni odraczają, myśmy to przerabiali z tym mostem.
5: 30 lat później.
6: Czyli między jednym etapem a drugim mijały 2-3 lata. Myśmy to przerabiali, my tego nie chcemy. Dlaczego nie można podejmować tych decyzji już teraz, kiedy ten etap trwa? On będzie rozliczony, spokojnie.
4: W ogóle tutaj nie dba się o zazębienie jakichkolwiek decyzji, tak, absolutnie, żeby to szło płynnie.
6: Absolutnie, już teraz się słyszy dokładnie takie coś, co przerabialiśmy, przed czym mam ogromne obawy.
4: No i ja sobie tak czasami myślę, że zanim ten most zostanie odbudowany i będzie przejezdny, to ludzie już z tamtej strony będą sobie latającymi samochodami przemierzać te trasy, więc no zobaczymy. Słuchajcie, zmieniamy temat. W Tczewie pojawiło się coś, co kierowcom trochę się podoba, trochę nie podoba. Mowa o systemie Red Light, który na Alei Solidarności, no może nie stanął, bo to raczej, jeśli chodzi o taką fizyczność, no to zawiesł, możemy chyba tak powiedzieć. Jak wy się odnosicie do tej sytuacji?
6: Został zamontowany.
4: Zamontował się. Basiu.
5: No ja jestem kierowcą i bardzo się z tego tytułu cieszę. Z tego względu, że nasze główne skrzyżowanie często gęsto jest niestety kolizyjne. Mieszkańcy albo i nie mieszkańcy chcą zdążyć na tym czerwonym, jeszcze przejechać, bo wszyscy się spieszą. I uważam, że jak najbardziej jest to słuszna decyzja. No nie, dobrze. Mam nic do dodania więcej.
4: Ale myślisz, że to jakby komfort kierowcy wzrasta, czy nie?
5: Wiesz co, no ja jestem kierowcą już tak wieloletnim, że mi nie zależy na tym, żeby zdążyć na czerwonym świetle, przejechać jeszcze po raz jako ostatni albo jeszcze kolejny ostatni samochód. I uważam, że no, trzeba kultury jazdy mieszkańców, kierowców uczyć po prostu. I to jest proces wieloletni. I każdy element, który składa się na tą edukację, żebyśmy jeździli wolniej, bezpieczniej, bardziej odpowiedzialnie, jest właściwy.
4: A myślisz tak subiektywnie całkiem, to coś da czy nie?
5: Da.
4: Ciekawe, myślę, że pierwsze...
5: Da, z tego względu, że zobacz, bo to będzie system, którego zdjęcia, filmiki i tak dalej będą trafiały do jakiegoś tam centralnego takiego, że tak powiem, systemu. I to nie będzie tak, że dogadajmy się, a tutaj coś tam, tylko po prostu każdy dostanie mandat, raz drugi, trzeci się nauczy.
4: Dokładnie. Krzysiu, co ty o tym myślisz?
6: Znaczy są różne elementy takiego karania i takiej edukacji. Ten akurat uważam za jeden z najlepszych. O. Naprawdę, słuchajcie...
5: Myślałam, kiedyś... że będziesz w kontrze, ale nie, okazuje się, że nie.
6: Kiedyś tak na to patrzyłem, bo nawet prezydent Mirosław Pobocki chciał taki system założyć, nie na tym skrzyżowaniu, tylko na Alei Kociewskiej z Gdańską i z Drogą Krajową 91, czyli Aleją Zwycięstwa. Jednak z tego zrezygnował. Kiedyś mogły to robić samorządy, czyli te żółte aparaty stawiać, tak? Za które mandaty się przesyłało. I samorządy kiedyś przeginały, tak? Tak? No, były w niewłaściwych miejscach, tak sobie stawiano, gdzie tylko tak było najbardziej opłacalne, bo można było z tego, że tak powiem, wyciągnąć sporo pieniędzy dla Straży Miejskiej i tak dalej, czy tam do budżetu. Natomiast teraz to są wszystko inwestycje Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego i to jest wszystko, tak jak Basia powiedziała, że tak powiem, państwowe, centralne. Nie ma tam... I wszystko jest dokładnie przemyślane. I wszystko jest na wysokim poziomie. I tu mamy do czynienia z taką inwestycją. To nasze skrzyżowanie kosztowało dobrze ponad 1 000 000 złotych, bo 10 skrzyżowań zakładali za 11 milionów, a to nasze jest naprawdę duże. Plac Jana Pawła II, tak dokładnie to określę. I myślę, to co mówiła Basia, to ja jednak się z tym jak najbardziej zgodzę, że to jest prewencyjne, to przyczyni się do tego, że to skrzyżowanie będzie bezpieczniejsze, a tam dochodzi naprawdę do wielu stłuczek, wypadków i tak dalej, i tak dalej.
4: Myślicie, że pierwszy miesiąc pokaże już te zmiany, czy nie?
5: Myślę, że tak. Myślę, że będzie to kwestia naprawdę miesiąca, dwóch, kiedy pierwsze mandaty spłyną, kiedy wszyscy doświadczą tego, ci nieuważni kierowcy i będą po prostu uważniejsi.
4: No wiecie, my mówimy tutaj też tylko o kierowcach, ale gdzie piesi, rowerzyści, to też bezpieczeństwo dla nich bezpośrednio.
5: Oczywiście.
6: Tak.
4: A ja powiem jako kierowca starogardzki. Słuchajcie, bo my w Starogardzie też mamy taki system właśnie, a on pojawił się na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej, Alei Jana Pawła II i Bohaterów Monte Cassino już jakiś czas temu. I powiem wam, że to jest najbardziej stresujące skrzyżowanie w całym Starogardzie Gdańskim, bo człowiek tak jedzie i już prewencyjnie faktycznie patrzy, czy te przejścia dla pieszych powoli zaczynają mrygać, czy pojawi się czerwone, czy nie. I widzę, że dużo ludzi już hamuje zdecydowanie wcześniej, aniżeli pojawi się światło żółte, jeszcze jak jest zielone. I to jest troszeczkę utrudniające całe.
6: W ogóle perfekcyjne by było, gdyby pojawiły się obok tych lamp sekundniki.
5: Tak, sekundniki byłyby jeszcze świetnym rozwiązaniem, ale myślę, że od czegoś trzeba zacząć, słuchajcie. No, naprawdę czasami jak się jedzie tamtędy, to śmiga ktoś z bardzo dużą prędkością. Bardzo często
6: zmienia pasy przez środek tego
5: skrzyżowania. Wcinają się i w ogóle. Naprawdę to jest żenujące. Mamy XXI wiek, mamy przepisy dotyczące samochodów od wielu lat. No co najmniej 100 lat tak naprawdę jeździmy samochodami, a cały czas nie możemy się tego nauczyć. Nie wiem cały czas w czym tkwi błąd, bo wprowadziliśmy z 60-ki, 50-kę w miastach i cały czas jeszcze ludzie giną, cały czas dochodzi do tych stłuczek, do wypadków i naprawdę no, większość z nich jest niestety w miastach.
4: No tak, ale czy przepisy są w stanie coś tutaj w tym zakresie zmienić?
6: No właśnie, wiecie co, wiecie,
5: przepisy jeśli nic nie dają, no to trzeba rzeczywiście takiego bata zrobić, żeby ludzie doświadczyli po kieszeni. No niestety, możliwe, że inaczej się nie potrafimy nauczyć.
4: No tak, ale biorąc pod uwagę, wiecie, to jest na przykład przejechanie na żółtym świetle, bo to też chyba się liczy jako ten...
6: Tak, wychwytuje późne żółte, tak zwane.
4: Tak. Ja myślę, że tak jest. No i w tym momencie liczba punktów karnych plus tej opłaty, którą trzeba gdzieś tam uiścić, no to są ogromne też takie liczby chyba możemy powiedzieć, bo te punkty też są spore, mandaty są naprawdę spore. Myślicie, że ludzie naprawdę się nauczą? Ktoś, kto ma pieniądze z jednej strony?
6: Nie każdy, rozumiesz, to nigdy nie jest 100%, tak? Ale
5: z drugiej strony, jak będziesz tak co miesiąc kilka razy dostawać mandat, to nawet jak masz dużo pieniędzy, to się nauczysz.
4: Z drugiej strony, tak. No wiecie, to jest...
5: Ja jestem pełna nadziei, słuchajcie. Liczę na też inteligencję kierowców, którzy jak się zorientują, zresztą to będzie dopiero od września działać, tak?
6: Nie, szybciej.
5: Szybciej. Latem wejdzie.
6: Szybciej na pewno przed wakacjami, ale kto wie, czy to nie są tygodnie, bo komunikat poszedł z Canardu, czyli z tego, który z operatora, że na pewno rozpoczną działać przed wakacjami, ale tak enigmatyczny to był komunikat, że za tydzień mogą już nawet...
5: No, czyli uczmy się już teraz.
4: To jest świetne podsumowanie i morał tego tematu.
5: Jeszcze nie ma mandatów, ale już możemy się uczyć.
4: Tak, myślę,
5: ale
4: słuchajcie, że można sobie takie jazdy próbne robić.
5: Jazdy próbne, tak, dokładnie.
6: Ja chciałbym coś dodać. Red Alert, to skrzyżowanie, ten temat uważam za omówiony i jestem jak najbardziej za. Natomiast przy okazji, jak już mówimy o takiej drogowej prewencji, to muszę powiedzieć, co myślę o takiej katastrofalnej prewencji bezmyśleń w drugą stronę.
4: Dawaj.
6: Czyli zakładanie progów na każdej uliczce co 20 metrów,
4: I
6: tak?
4: I jakich progów, moi drodzy? Bo
6: i to
4: nie
6: tych
4: są
6: najgorszych, tak? Kalecznych, nie? Mhm. No, bo mówiliśmy już o fotoradarach, tak? No bo one też nie zawsze w uzasadnionych miejscach stoją, ale progi, które nam maltretują nasze samochody i są w małych uliczkach, miejscach, w których nie sposób się rozpędzić nawet do tych 50, a tam próg za progiem, 3 na przykład na Kołłątaja tam gdzieś postawili, tak?
5: Oj, takich miejsc jest
6: no,
5: wiele. Takich jest,
6: no każde osiedle jest zaprogowane, a wynika to z takiej pseudoprewencji, z tego, że ktoś chce się podpisać, z mieszkańców, że on się poczuje niby bezpieczniej i ten radny, który zawsze wnioskuje o te progi, bo on chce się tym mieszkańcom podlizać, tak? Tak powiem.
5: I jeszcze te progi są po prostu na prostej, nie wiadomo gdzie, zupełnie bez sensu usadowione, natomiast brakuje ich na przykład przy przejściach dla pieszych i uważam, że dużo lepiej i dużo bardziej prewencyjnie działałyby wyniesione w górę
6: przejścia
5: dla pieszych.
6: No na szczęście teraz jak są...
5: Coraz więcej ich powstaje, właśnie. Ale uważam, że to jest lepsze niż właśnie takie progi, które po prostu niczego nie dają, bo często nawet jeszcze sprawiają, że jest jeszcze większy hałas niż normalnie, ponieważ najpierw samochody hamują. Niektórzy, którzy jeżdżą jak wariaci, hamują bardzo ostro. Później 5 na godzinę przekraczają i później rura do tego stopnia, że z piskiem opon potrafią wystartować.
4: No oczywiście, że
5: więc
4: tak, no.
5: Tak naprawdę nie przysparza to żadnych korzyści. Natomiast żeby zwalniać na przykład przed przejściami dla pieszych, przejazdami dla rowerzystów, to lepiej byłoby budować te właśnie przejścia wyniesione, czyli one są same, całe jednym wielkim takim chopkiem.
6: To akurat, jest dużo bezpieczniejsze. Ale ba się robią, nie? Bo zauważ, że każdy remont, przebudowa drogi kończy się tymi wyniesionymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych.
5: Kilka lat temu, jak o tym mówiłam, żeby takie wyniesione robić, bo regularnie jeżdżę do Holandii i jestem zachwycona po prostu tym rozwiązaniem. Tam wszystkie skrzyżowania są wyniesione po prostu. I to jest najlepsze, co powoduje spowalnianie samochodów. I rzeczywiście poprawia bezpieczeństwo w tym momencie, gdzie ono jest potrzebne, bo ten chopek nie jest potrzebny gdzieś tam po środku drogi. On jest potrzebny tuż przed przejściem dla pieszych. I o tym trochę zapomnieliśmy w tym wszystkim, tak mi się wydaje.
6: Także przepraszam za rozszerzenie tego tematu.
5: To jest bardzo, bardzo takie dobra sugestia.
4: Ja to absolutnie rozumiem i ja też bym chciała go troszeczkę jeszcze poszerzyć, a to dlatego, że ja już jakiś czas nie jechałam do Tczewa i tam gdzieś na podrodze w Waćmierku tam stanął radar. I zapewne wy już o tym rozmawialiście, ale czy uważacie, że ten radar stoi w dobrym miejscu, słuchajcie? Jako użytkownicy drogi.
5: Znaczy, wiesz, no pytanie jest, czy w ogóle tam powinna być droga krajowa. Od tego trzeba zacząć, z zakrętem i z małą miejscowością, która jest podzielona na pół. No, ale tego nie da się wybudować obwodnic wszędzie.
4: Nie da się, ale z drugiej strony spójrzmy na to, że dojeżdżając do miejscowości od strony autostrady, wjazdu na autostradę, to jest tylko moment.
5: Tak.
4: Jest na samym początku fotoradar, a potem tak jak mówisz,
5: można
4: tak trochę
5: szaleć.
4: Jak z progami zwalniającymi, rura, tak?
5: On powinien być w miejscu bardziej na środku tej
4: dokładnie,
5: wsi po prostu.
4: Dokładnie. I też biorąc pod uwagę to, że tam często policja też się pojawiała, jeśli chodzi o patrole, o to kontrolowanie
6: prędkości. Tam wiele osób różnych się pojawia na poboczach.
4: Tak, dokładnie. I właśnie do tego też
5: piję. I dbajmy o bezpieczeństwo.
4: Otóż to, ja sobie myślę, że lepiej faktycznie dla tych osób, które pojawiają się także na wylocie z Waćmierka w stronę Tczewa, też bezpieczniej byłoby i pewnie bardziej opłacalnie, gdyby radar pojawił się troszeczkę później.
6: Mm-hmm. Okay.
5: To prawda, prawda.
4: Tym oto ekonomicznym akcentem kończymy ten temat i trochę też przechodzimy do takiego ekonomiczno-rozrywkowego, bo imprezy letnie powoli już gdzieś tam się rozkręcają informacje o tym, jak one będą wyglądać. Wiemy już, jak będą wyglądać Dni Starogardu Gdańskiego w tym roku, ale nie wiemy za bardzo, co tam jest grane z Sobótkami.
6: No ja jestem zszokowany, że nie ma żadnych informacji o Sobótkach Tczewskich. W ubiegłym roku, jak był Smolasty, to jesienią poprzedniego roku już głośno o tym było. I było już to wszystko promowane i że będzie dłużej, będzie 3 dni, nie 2 dni. I było to mielone niemal przez cały rok. A teraz mamy, słuchajcie, już maj. Się rozpoczyna nam zaraz i my nic nie wiemy, co będzie na Sobótkach Tczewskich. Moim zdaniem to jest skandal.
4: No jest skandal, bo w zeszłym roku Sobótki zaczęły się 20 czerwca, więc no my mamy bardzo mało czasu na to, żeby się dowiedzieć, a czy to już jest zorganizowane, to jest druga sprawa, bo czy władze mają już pomysł na to, czy mają zarezerwowanych artystów i po prostu jeszcze nic nie
6: wiemy. Nawet jeśli trzymają to w tajemnicy, żeby zrobić niespodziankę, nawet jeśli to jest jakiś niby zamysł, to uważam, że szalony i bardzo zły zamysł.
5: Tak, już by mogły być ogłoszone jakieś gwiazdy, że tak powiem, sobótek, albo chociaż ogłoszony termin i zapowiedź tego, że niedługo będziemy ogłaszać gwiazdy, bo ludzie na to po prostu czekają. To jest jedna z tych imprez plenerowych, takich największych w naszym mieście, jedna z największych w powiecie i w rejonie, na Kociewiu, więc no fajnie byłoby już coś wiedzieć, już sobie planować, bo przecież koniec czerwca, no to za chwilę wakacje, już część ludzi sobie zaczyna układać wyjazdy, i tak dalej, i tak
6: ale
5: dalej.
6: Ale z tym, co wyjechał Starogard,
5: ale dokładnie,
6: taką rozmawiam,
5: że będzie wow. Trudno przebić.
6: Kapitalną.
5: Trudno będzie przebić. I za my wszyscy ofertą. Do ciebie przyjedziemy, tak. Po prostu na nocleg.
0: No mam
5: wiesz.
0: Nadzieję, słuchajcie, bo w Starogardzie będzie się działo. Ja myślę, że dla miłośników muzyki to będzie no istne święto. Zaczynamy 19 czerwca w Starogardzie Gdańskim, no i tam już na sam początek Paktofonika.
5: No właśnie.
0: To jest taki projekt, który myślę, że nostalgicznie
6: Paktofonika
0: też może...
6: Paktofonika orkiestra.
0: Tak, że nostalgicznie może tam niektórych poruszyć. No i chyba każdy, też współczesny, nawet dzieciak wie, czym była Paktofonika, z czym się kojarzy i że jest to chyba ikona w ogóle polskiej muzyki.
5: Zdecydowanie.
6: Hip-hopowej.
0: Nawet nie. Ja
5: nawet
0: uważam,
5: nie,
0: że
5: bo
0: nie.
5: Ja na przykład, ja się zawsze przyznaję, że ja tak z hip-hopem to tak trochę na krzywy, jak to się mówi, ale no Paktofonika, no to bez problemu. To
0: są
5: jest
0: kawałki,
5: to...
0: które po prostu
5: dokładnie,
0: każdy zna.
5: Dokładnie.
0: No ale tam między innymi też Fish się pojawi.
6: Fishamade, tak.
5: Fishamade Tworzywo byli w Tczewie.
6: Byłem akurat
5: bardzo
6: na koncercie.
5: Bardzo fajny koncert. Jest już też zapowiedź płyty i ja liczę na to, że oni przyjadą też i zdradzą co nieco z nowej płyty, która ma się pod koniec czerwca ukazać, więc w ogóle to się pięknie składa. W ogóle uważam, że w Starogardzie te dni Starogardu są ułożone w taki sposób, że każdy znajdzie coś dla siebie muzycznie.
6: Dokładnie.
5: Od sasa do lasa, jak to mówią, ale to jest właśnie

0: ale tam dla osób, które lubują się troszeczkę w takich klimatach nieco bardziej folkowo-diskopolowych, myślę, że to taka atrakcja dobra. Chyba.
1: No, myślę, że mocna.
2: Głośna nazwa.
0: Mocna, no, to jest mocna, dobre, tak. Dobrze
1: mocna, no bo to jest, no też to jest ikona pewnej, tak, pewnego gatunku muzyki.
2: Pewnego nurtu.
1: No, nie ma się co kłócić, no, no jest dużo ludzi, którzy słuchają takiej muzyki, dla nich też należy się w otwartym, że tak powiem, w otwartej formule, czyli w dniach Starogardu, w dniach Tczewa, dniach Malborka, dnia Pruszcza Gdańskiego i tak dalej, dla każdego powinno być coś miłego, bo
0: no
1: to jest...
0: właśnie.
2: Iza, ale możemy wam zabrać połowę tych koncertów do Tczewa?
1: No, no właśnie, się podzielić.
2: Wiecie, przecież wy macie tam tak dużo tego teraz.
0: Nasz line-up jest tak świetnie zorganizowany, że po prostu tutaj będzie ciężko, ale nie. Ja też jakoś, no jestem bardzo zaskoczona, bo Sobótki zawsze też były taką imprezą, o której chciało się słuchać i tam czasami się coś naprawdę fajnego działo. A tymczasem mam wrażenie, że władze z tej strony chciały troszeczkę sobie tutaj poczekać na to, być może co Starogard pokaże.
2: Od kilku lat tu jest taki nurt, trochę jestem zdziwiony, ale no po prostu jestem już stary trochę.
1: Jesteś boomerem.
2: Boomerem.
0: Bo nie, my też, znaczy ja też.
2: Nie, jest taki nurt, że zapraszani są DJ-e. Zauważ, tak 2-3 sezony, tak? Ale jak bulwar się zapełnia, ludzie na to idą, tak?
0: Ludzie to kupują. Ludzie chcą się bawić po prostu, o to
2: więc
0: chodzi.
2: Więc jeśli są czołowi DJ-e i jeśli na to przychodzi tysiące osób, bo tam jest 5000 mieści na tym naszym bulwarze i ten bulwar jest pełen, no to znaczy, że ja mogę jednak przyklasnąć, chociaż jak tych DJ-ów nie znam i nie przepadam, powiedzmy tak, nie? Ale to dobra decyzja, jeśli robią masowe imprezy, na które ludzie masowo przychodzą, tak?
0: Zdecydowanie. No i tu też chodzi właśnie o takie przekroje, bo myślę, że właśnie w tym roku ten Starogard stanął na wysokości zadania. Jeszcze nigdy tego nie zrobili. Jeszcze nigdy line-up nie był skonstruowany w ten sposób, że faktycznie dla każdego coś się znajdzie. Pomijając fakt, że ja was w ogóle też szczerze zapraszam na Dni Starogardu Gdańskiego, bo tam jest świetna atmosfera i naprawdę ludzie są mega życzliwi, są fajne rzeczy, przepyszne także, więc jeśli akurat na Sobótki tam nic wam nie wpadnie w oczy, no to 19-20 czerwca zapraszam.
2: Ale termin naszych Sobótek jest znany i jest ten sam.
0: Tak, zgrywa się totalnie, no i nie wiem, znaczy myślę, że ludzie się po prostu pięknie podzielą i obie imprezy będą mogły się odbyć w jak najlepszej formule. Po prostu.
1: No, ja na pewno na Fisza Emadę to przyjadę do Starogardu, natomiast na Bayerful może niekoniecznie, ale może druga ekipa z Tczewa przyjedzie na Bayerful, a przyjdzie tutaj na to, co będzie akurat w poprzednim dniu albo w kolejnym dniu.
0: No i żyjmy tym, że ekipa ze Starogardu też przyjedzie.
1: I ekipa ze Starogardu
2: też przyjedzie. Ja chętnie tutaj zobaczyłbym jeszcze raz Roguckiego, a jakby ktoś chciał mi towarzyszyć w koncercie Kacperczyka, to dawaj, jadę. To też.
0: Myślę, że się tam znajdę, więc możemy się jakoś spokojnie zgadać.
2: Okay.
0: Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za dzisiaj. To były opinie w Radiu Tczew. Myślę, że spoko nam wyszło, co?
1: A nie wiem, pozdrawiamy Bartka.
0: Pozdrawiamy
1: z tęsknieniem, czekamy na
2: poza
1: niego.
2: Poza tym, że na koniec popełniłem błąd, powiedziałem Kacperczyka, a to zespół Kacperczyk.
0: Kacperczyk, tak, dokładnie. Dziękuję wam bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Moimi gośćmi byli Barbara Jackiewicz.
1: Dziękuję.
0: Oraz Krzysztof Repiński.
2: Pozdrawiam serdecznie.
3: Reklama.
0: Do usłyszenia, trzymajcie się.
3: Okna, drzwi i bramy garażowe mają służyć ci przez lata. W firmie Lukas postaw na sprawdzonego producenta z 35-letnim doświadczeniem. Wiśniowski to gwarancja jakości. A my zapewnimy ci profesjonalne i kompleksowe doradztwo, pomiar, montaż i serwis pogwarancyjny. Odwiedź nas i przekonaj się, jak wygląda jakość z bliska. Lukas, Tczew, ulica Wojska Polskiego, 18C. Zapraszamy.
4: 10 lat wspólnych wzruszeń na 100,8 FM i w internecie na całym świecie. Dziękujemy, że jesteście z nami.
5: W drugim kwartale naszego jubileuszu mamy dla was coś wyjątkowego. Pakiet Szybka Regeneracja dla dwóch osób w rezydencji Life.
6: 3 dni luksusu z pełnym wyżywieniem, masażami, seansami przy dźwiękach misji gongów oraz sesjami w komorze normobarycznej. Do tego nielimitowany relaks w strefie wellness.
7: Konkurs trwa od 7 kwietnia do 21 czerwca. Szczegóły i zasady znajdziecie na stronie radiotczew.pl.
8: Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life. Mecenasem drugiego kwartału 10 urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, Kawiarnia Samodobro, Pracownia Prezentów.
3: Po reklamie.
9: Radio Tczew.

0: Czas na zmianę? Sprawdź nową rodzinę Toyota CHR. Jeden model, trzy sposoby na oszczędzanie. Hybrid, plug-in lub electric. Teraz z korzyścią do 33 tysięcy złotych i atrakcyjnymi ratami. Dobierz napęd do swojego stylu jazdy. Niezawodność i oszczędność masz w standardzie. Odwiedź salony Toyota Carter Chodzeń i sprawdź, który CHR pasuje do Ciebie. Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Salon Lukas. To tu znajdziesz drzwi, jakich szukasz. Oferujemy barański drzwi, weekend, wiśniowski oraz profesjonalną obsługę. Doradztwo, pomiar, montaż i serwis. Odwiedź nas w Tczewie. Lukas, ulica Wojska Polskiego, 18C. Telefon 696 626 112. Lukas. Trwałość, która łączy na lata.
2: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzoną jakość. Cement Ożarów. Cement sprawny. To fundament udanej inwestycji. Teraz w hurtowniach Broker trwa promocja. Kup cement sprawny i odbierz kurtkę gratis. Promocja tylko do 10 maja. Odwiedź najbliższą hurtownię Broker. Broker. Buduj z nami.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy! Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
1: Po reklamie.
2: Jazzowane granie w Radiu Tczew.

Basia Jackiewicz, dzień dobry w jazzowaniu. J.J. Johnson i utwór Bernie's Tune otworzył naszą jazzującą godzinkę. Dziś sięgam po klasykę jazzu. Stare nagrania, ale żywiołowe, energiczne i z przytupem. A że wieje i wciąż jest zimno jak na tę porę roku, to ta energia przyda się wszystkim. Można tuptać nóżką, można tańczyć, można chłonąć muzykę należąco. Wszystkie chwyty dozwolone. A że ja też potrzebuję trochę doładowania, to więcej już nic nie mówię, tylko uzupełnię, że pojawią się nagrania m.in. Milesa Davisa, Lestera Younga, Dizziego Gillespie, Stana Getza i Charlie'ego Parkera. Jeszcze kilku innych muzyków wraz ze swoimi zespołami. Miłego jazzowania.

0: Nasz. Oferujemy barański drzwi, weekend, wiśniowski oraz profesjonalną obsługę. Doradztwo, pomiar, montaż i serwis. Odwiedź nas w Tczewie. Lukas, ulica Wojska Polskiego, 18C. Telefon 696 626 112. Lukas. Trwałość, która łączy na lata.
1: Myślisz, że nauka zasypia po zmroku? A skąd? Już 9 maja w Fabryce Sztuk wyjątkowa Noc Muzeów pod znakiem nauki i odkryć. Sprawdź się w Centrum Sowa. Poczuj naukę w nogach na spacerze śladami tczewskich uczonych. Spójrz w niebo na gwiazdy, wyczaruj coś w naszym laboratorium, a jak się zmęczysz, czeka na ciebie strefa gastro, wystawy i silent disco. Noc Muzeów. Fabryka Sztuk. 9 maja od 19 do północy.
2: Po reklamie.
1: Jazzowane granie w Radiu Tczew.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy! Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
0: Po reklamie.

0: Weekend z Radiem Tczew.
1: Pośród świata marzeń bzdurnych

0: Reklama.
1: Czas na zmianę? Sprawdź nową rodzinę Toyota CHR. Jeden model, trzy sposoby na oszczędzanie. Hybrid, plug-in lub electric. Teraz z korzyścią do 33 tysięcy złotych i atrakcyjnymi ratami. Dobierz napęd do swojego stylu jazdy. Niezawodność i oszczędność masz w standardzie. Odwiedź salony Toyota Carter Chodzeń i sprawdź, który CHR pasuje do Ciebie.
2: Myślisz, że nauka zasypia po zmroku? A skąd? Już 9 maja w Fabryce Sztuk wyjątkowa Noc Muzeów pod znakiem nauki i odkryć. Sprawdź się w Centrum Sowa. Poczuj naukę w nogach na spacerze śladami tczewskich uczonych. Spójrz w niebo na gwiazdy, wyczaruj coś w naszym laboratorium, a jak się zmęczysz, czeka na Ciebie strefa gastro, wystawy i silent disco. Noc Muzeów. Fabryka Sztuk. 9 maja od 19 do północy.
0: Po reklamie.

Don't tell me.

0: Reklama.
1: Czas na remont domu? Nie musisz się tym martwić. Najlepsze panele podłogowe laminowane i winylowe renomowanych firm Haro, Gerflor, Swiss Krono i Eger znajdziesz w naszym sklepie Lukas. Gwarantujemy, że z nami ci się ułoży. Doradzimy, pomierzymy, zamontujemy, a ty będziesz cieszyć się nowym wnętrzem. Zapraszamy. Lukas, Tczew, ulica Wojska Polskiego, 18C.
2: Radio Tczew to nie tylko muzyka, to przede wszystkim wy, nasi słuchacze w mieście i w internecie na całym świecie.
3: Dziękujemy, że tworzycie z nami tę dekadę. Dzięki wsparciu naszych sponsorów z radością rozpoczynamy drugi kwartał wielkiego świętowania naszych 10 urodzin.
2: Radio Tczew 108 FM. Gramy dla was już od 10 lat.
3: Mecenasem drugiego kwartału 10 urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telka oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samodobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
4: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
0: Po reklamie.
5: Rozmowa w Radiu Tczew.
6: Dzień dobry, za mikrofonem Aleksandra Chotowy. Drodzy Państwo, mamy 15 minut po godzinie 14, czwartkowe popołudnie. Ja zawsze mam przyjemność spędzać razem z Państwem. Mnie to niezwykle cieszy. Dzisiejsze czwartkowe spotkanie zaczniemy od rozmowy. Razem ze mną moja gościni Ksenia Taranowa. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Będziemy rozmawiać o wydarzeniu, które już wkrótce w naszym mieście i wydarzeniu, którego jesteś organizatorką. A jeszcze tu skromnie wspomnę, że nasze radio jest tutaj, objęło wydarzenie patronatem medialnym, więc tym milej jest mi o tym wydarzeniu rozmawiać. Konferencja edukacyjna Relacje, które uczą, to jest, drodzy Państwo, konferencja, drugie wydanie konferencji, bo w zeszłym roku odbyła się konferencja również związana z relacjami i edukacją, a dzisiaj porozmawiamy o drugiej odsłonie tego wydarzenia. Zacznijmy może od tego, kiedy to wydarzenie będzie się odbywać i w jakim miejscu. Ubiegłoroczna konferencja odbywała się w Centrum Kultury i Sztuki, w tym roku nastąpiła zmiana.
7: Tak, w tym roku nastąpiła zmiana i przenosimy się do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dziękujemy to za wsparcie panu Damianowi, za to, że udostępnił nam przestrzeń. I 23 maja w sobotę o godzinie 10 zapraszamy wszystkich chętnych na bezpłatną drugą konferencję edukacyjną w Tczewie.
6: Drodzy Państwo, bardzo ważna kwestia tej konferencji. Ona jest bezpłatna, dzięki temu każdy może w niej uczestniczyć, ale jest jeden szczególny warunek uczestnictwa, bo musicie Państwo zapisać się na tą konferencję. W jaki sposób można dołączyć właśnie do uczestników konferencji?
7: Właśnie, żeby zapewnić najlepsze warunki, żeby każdy czuł się komfortowo, a również dla każdego uczestnika przygotować certyfikat. Bardzo prosimy, aby osoby, które by chcieli spędzić z nami ten wartościowy dzień, dołączyli do naszego wydarzenia na Facebooku Szkoły Językowej Big Step. Znajdziecie wydarzenia, relacje, które uczą oraz link do zapisów. Uwaga, mamy dwa linki, ponieważ niespodzianką oraz takim bonusem na zakończenie konferencji będzie trening od Barbary Plutowskiej i będzie to trening dla tylko tych osób, które się zapiszą dodatkowo, bo będzie to mniejsza grupa osób.
6: Czyli kto pierwszy, ten lepszy. bo liczba miejsc na treningu, drodzy Państwo, ograniczona, ale nie będziemy ukrywać, że również przestrzeń biblioteki, sala konferencyjna też zobowiązuje nas do tego, żeby przestrzegać pewnej ilości osób. Nie damy rady przyjąć na pewno wszystkich na tej konferencji, prawda? Ja już tutaj się tak podpisuję i mówię, że my, bo ja tam też będę miała swoją rolę do odegrania, drodzy Państwo. Szacunkowo 80 do 100 osób pewnie będziemy w stanie pomieścić w sali, w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, więc tutaj kolejność zapisów zdecydowanie ma bardzo duże znaczenie, ale my tak mówimy, że konferencja, że w bibliotece, że obowiązują zapisy, że bezpłatna, ale co w planie?
7: A plan jest taki dość tłusty, bym powiedziała, w tym roku.
6: Na bogato, drodzy Państwo, poszło na bogato.
7: Dokładnie. Dzięki właśnie Państwu zaangażowaniu oraz przede wszystkim wsparciu partnerów konferencji możemy podjąć to wyzwanie i po raz kolejny organizować takie, powiedziałabym, dość wielkie i wartościowe wydarzenie. I w tym roku, w porównaniu do roku poprzedniego, zamiast 3 uczestników, 3 prelegentów, będzie aż 7 osób. Oprócz tego, że będą to wartościowe prelekcje, drodzy Państwo, zaprosimy Was również na owocne warsztaty.
6: Właśnie, prelegenci, oj, tu mamy bogactwo nazwisk, powiedziałabym, i osób, które podjęły się współpracy przy tej konferencji, bo między innymi do Tczewa zawita Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.
7: Ze Starogardu Gdańskiego.
6: Dokładnie, czyli współpraca po sąsiedzku, można tak powiedzieć. Będą przedstawicielki Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, od ciekawości do rozumienia, czyli o zdolności, o znaczeniu zdolności mentalizacji u rodziców i opiekunów na podstawie doświadczeń grupy Lighthouse. To jest specjalny program, o którym też pewnie pani Anna Breska i pani Patrycja Cieślik-Osowska opowiedzą. Będzie również prelekcja Dom jako pierwsze środowisko narracji o edukacji, i tutaj Joanna Dębska, a potem jeszcze pojawi się Monika Szajda z prelekcją i Alicja Alm. Alicję Alm Państwo też znacie z naszej anteny. Myślę, że tutaj projekty Tczewska Tereska są Państwu znane, więc Alicja również część warsztatowa. Czego my możemy spodziewać się na warsztatach?
7: Na warsztatach byśmy chcieli zaangażować wszystkich uczestników, bo będzie dwa toki, powiedzmy. Pierwszy będzie tok dla wszystkich. Dziewczyny podzielą audytoria na 3 grupy i przećwiczą z nimi takie, jak oni mówią, sytuacje życia wzięte, aby ułatwić przede wszystkim komunikację z dziećmi, żeby też nauczyć się wsparcia mentalnego oraz tego, jak pilnować zdrowie psychiczne dzieci. Chciałabym akurat tu podkreślić, na ile jest ważny ten temat, ponieważ pewnie wszyscy Państwo oraz Ty, Ola, czytaliście, oglądaliście ostatnie wiadomości odnośno Mateusza, który miał 14 lat, tak, i który popełnił samobójstwo przez to, że był zbulingowany przez rówieśników. Więc to dla mnie, jako dla lektora, dla mamy, dla dyrektora, to po prostu rzeczy, które moje serce, po prostu nie mogę tego przeżyć, nie mogę coś takiego czytać, i właśnie, niestety, czytając takie wiadomości, upewniła się w tym, jak wartościowe są takie spotkania, jak są potrzebne dzisiaj w społeczeństwie, nie tylko nauczycielom, nie tylko dyrektorom, ale również przede wszystkim rodzicom. Bądźmy czujni wobec naszych dzieci, wobec tego, co się u nich dzieje, i zachęcam, gorąco zachęcam wszystkich, które są związane, ludźmi, które są związane z edukacją albo są rodzicami, w tym dniu być z nami, aby przede wszystkim coś wartościowego wynieść, podzielić się możliwe swoim doświadczeniem, nawiązać relacje, i tak jak mówiłam, oprócz takich wykładów wartościowych też będzie możliwość porozmawiać, poćwiczyć. Bardzo dziękujemy Centrum Kształcenia Zawodowego Nauka, naszym partnerom, które też po raz kolejny będą wspierać, więc dzięki ich wsparciu, bezpośrednio pani Marii Wasiewicz-Galińskiej, będziemy mieli pyszne przerwy kawowe i będzie to też okazja na wymianę doświadczeniem, no i taki wspólny, przede wszystkim wartościowy czas razem.
6: A przerwy kawowe, drodzy Państwo, naprawdę mogą się przydać, bo konferencja potrwa do godziny, to musimy zdradzić. To jest długa konferencja, drodzy Państwo.
7: Tak, to jest długa konferencja do godziny 15, ponieważ oprócz nowych osób i tej współpracy, o której Ola już wspominała, którą nawiązaliśmy, bardzo ważnym jest też pokazać wartość naszych ekspertów z Tczewa i oprócz już wymienionych osób udział w konferencji weźmie psycholożka Agnieszka Czajkowska-Wendorf. Myślę, że każdym jest bardzo znana ta wspaniała osoba. Oraz już wspominana wcześniej Barbara Plutowska i jej warsztaty Stań za sobą.
6: Zarówno Agnieszka, jak i Basia pojawiają się w psychologicznej audycji nienazwanej, a zdradzę Państwu, że po godzinie 15 właśnie Basia Plutowska ponownie zawita tutaj do studia z osobami towarzyszącymi. Ja nie będę zdradzać dokładnie, o co chodzi. Zostawimy tutaj element zaskoczenia dla Państwa. Konferencja to jest bardzo ważne wydarzenie, ale jednocześnie ten aspekt taki trochę inny pojawia się tutaj przy okazji tej konferencji, czyli ten wymiar współpracy, powiedziałabym, między specjalistami, między miastami, między takiej nawet międzysektorowej, powiedziałabym, bo to jest też konferencja, drodzy Państwo, która uzyskała patronat prezydenta Tczewa, patronat starosty tczewskiego, zatem tutaj też mamy to wsparcie ze strony samorządu. Ja myślę, że to jest taka konferencja, gdzie bardzo duża przestrzeń będzie dla Państwa po to, abyście mogli zadawać pytania i żebyśmy wspólnie mogli szukać odpowiedzi na te pytania, ale też czasem powiedzieć sobie nie wiem, bo może być tak, że nie wiemy, co zrobić w danej sytuacji, ale może ktoś będzie siedział trzy krzesła dalej i będzie znał odpowiedź. I właśnie to jest ten taki jeszcze jeden dodatkowy wymiar tego wydarzenia, o którym my jeszcze na pewno będziemy wspominać na naszej antenie, bo miesiąc pozostał do konferencji. A zatem przypomnijmy, 23 maja, godzina
7: 10.
6: Miejsce?
7: Miejska Biblioteka Publiczna.
6: Wspaniale. Drodzy Państwo, organizatorka tego wydarzenia, Ksenia Taranowa, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Ci bardzo za wizytę w studiu.
7: Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
1: Radio Tczew.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy!
2: Wyobraź sobie ogród, który jest Twoim ulubionym miejscem. Potrzebujesz porady, by je stworzyć? Doradzimy, jak wykreować przestrzeń, która Cię uszczęśliwi. Centrum Ogrodnicze Flora to eksperci zieleni. Z nami dobierzesz idealne rośliny, doniczki, dekoracje oraz armaturę wodną. Pomożemy przy wiosennych porządkach, ukwiecaniu balkonów i tarasów. Zaproponujemy sprzęt ogrodniczy, który ułatwi Ci najcięższą nawet pracę. Odwiedź nas i daj się zainspirować. Centrum Ogrodnicze Flora. Tczew, ulica 30 stycznia 41. Tu rośnie piękno.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Czas na zmianę? Sprawdź nową rodzinę Toyota CHR. Jeden model, trzy sposoby na oszczędzanie. Hybrid, plug-in lub electric. Teraz z korzyścią do 33 tysięcy złotych i atrakcyjnymi ratami. Dobierz napęd do swojego stylu jazdy. Niezawodność i oszczędność masz w standardzie. Odwiedź salony Toyota Carter Chodzeń i sprawdź, który CHR pasuje do Ciebie.
2: Myślisz, że nauka zasypia po zmroku? A skąd? Już 9 maja w Fabryce Sztuk wyjątkowa Noc Muzeów pod znakiem nauki i odkryć. Sprawdź się w Centrum Sowa. Poczuj naukę w nogach na spacerze śladami tczewskich uczonych. Spójrz w niebo na gwiazdy, wyczaruj coś w naszym laboratorium, a jak się zmęczysz, czeka na Ciebie strefa gastro, wystawy i silent disco. Noc Muzeów, Fabryka Sztuk, 9 maja od 19 do północy.
0: Po reklamie.

0: Alarma.
1: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzoną jakość. Cement Ożarów. Cement sprawny. To fundament udanej inwestycji. Teraz w hurtowniach Broker trwa promocja. Kup cement sprawny i odbierz kurtkę gratis. Promocja tylko do 10 maja. Odwiedź najbliższą hurtownię Broker. Broker. Buduj z nami.
2: Nasze 10 urodziny trwają w najlepsze. Jesteśmy wdzięczni, że słuchacie nas w Tczewie i w internecie na całym świecie.
3: Od 7 kwietnia do 21 czerwca zapraszamy do udziału w konkursie, w którym nagrodą jest pobyt Szybka Regeneracja dla 2 osób w rezydencji Life.
2: Czekają na Was 2 noclegi, pyszne jedzenie, zabiegi fizjoterapeutyczne, tężnia solankowa i unikalne sesje tlenowe.
3: Nie zwlekaj, wejdź na www.radiotczew.pl i dowiedz się więcej. Świętuj z nami drugą dekadę.
2: Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life. Mecenasem drugiego kwartału 10 urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HDM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samodobro, pracownia prezentów.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy! Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
0: Po reklamie.

0: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. Rekordowa zbiórka na chore dzieci. Influencer mobilizuje i jednoczy Polaków. Wyraźny wzrost liczby zastrzeżonych dokumentów. Bank Światowy ostrzega, wojna na Bliskim Wschodzie podbije ceny. Historyczny rekord w kredytach. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, jaki jest ostateczny termin rozliczenia PIT w tym roku. Poprawna odpowiedź to 30 kwietnia. Najszybciej nadesłał ją pan Maksymilian Konieczny. Gratulujemy. A nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce. Zbiórka Łatwoganga na rzecz fundacji Cancer Fighters przerosła najśmielsze oczekiwania. Dziewięciodniowa transmisja influencera zakończyła się w niedzielę wieczorem z wynikiem ponad 251 milionów złotych. Wsparło ją ponad 3 miliony osób i firm. Na koniec poniedziałku kwota urosła do 282 milionów 741 778 zł i 76 groszy. W akcję zaangażowało się wielu Polaków, znanych artystów, sportowców, celebrytów, firm, w tym banki. Transmisja ustanowiła rekord największej liczby jednoczesnych widzów oglądających polski stream. W szczytowym momencie śledziło ją 1,6 miliona osób. Transmisja ustanowiła również rekord Guinnessa jako największy charytatywny stream na świecie. W aplikacji mObywatel można już założyć firmę. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapewnia, że cała procedura jest szybka i łatwa. Wszystko odbywa się przy pomocy automatycznego formularza.
2: Pojawiają nam się nasze dane, nie musimy już wklepywać naszego imienia, nazwiska, tylko po prostu potwierdzamy, że są poprawne. Dalej wskazujemy, gdzie chcemy prowadzić naszą działalność gospodarczą, w jakim województwie, w jakim mieście. Klikamy złożenie wniosku do centralnej ewidencji. Później również w tym samym procesie zakładamy naszą skrzynkę do doręczeń. Klikamy i jest.
1: To nie jedyna nowość w mObywatelu. Od niedawna w aplikacji można składać wniosek o paszport dla dziecka.
0: Wtorek.
1: Obcokrajowcy kupili w Polsce w ubiegłym roku blisko 18 tysięcy mieszkań. To o prawie 400 lokali więcej niż rok wcześniej i to już co 14 zakup, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości.
3: W sumie lokale te miały ponad 1 000 000 m². To znaczy, że przeciętne mieszkanie kupione w ubiegłym roku przez cudzoziemca miało trochę ponad 58 m². Wyniki zbliżone są do tych z 2024 roku. Wtedy cudzoziemcy kupili o niecałe 400 mieszkań mniej niż w roku 2025. W zakupach przodują oczywiście Ukraińcy i Białorusini.
1: Najwięcej mieszkań obcokrajowcy kupili w Warszawie, we Wrocławiu i w Gorzowie Wielkopolskim. Dane Ministerstwa Finansów wskazują, że do roku 2050 populacja w Polsce spadnie do 33 milionów 700 tysięcy. Z perspektywy gospodarczej najbardziej niepokojące jest to, że największy spadek będzie dotyczył liczby osób w wieku produkcyjnym. KGHM drugim największym producentem srebra na świecie. W ubiegłym roku nasz miedziowy gigant wyprodukował 1347 ton tego kruszcu i w rankingu ustąpił miejsca tylko firmie z Meksyku. Ciąg ciąg dalszy nastąpi.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: W pierwszym kwartale 2026 roku do bazy systemu Dokumenty Zastrzeżone trafiło 112,5 tysiąca utraconych dokumentów tożsamości. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zastrzeżono 201,4 tysiąca dokumentów tożsamości, wynika z najnowszego raportu InfoDoc. To wyraźnie więcej niż w poprzednich kwartałach. To przede wszystkim efekt wprowadzenia możliwości zastrzegania dokumentów bezpośrednio w aplikacji mObywatel, mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.
2: Możliwość zgłaszania, zastrzeżenia dokumentów w bazie mObywatel wpływa również na łączne, lepsze informowanie władz publicznych, administracji, nieraz policji o dokumentach, które zostały zastrzeżone przez naszych obywateli.
0: Łącznie baza systemu Dokumenty Zastrzeżone liczy już 2,857,172 dokumenty. Z raportu ZBP wynika też, że w pierwszym kwartale udaremniono próby wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 140,5 miliona złotych. W ujęciu rocznym dzięki zastrzeżeniu dokumentów uniemożliwiono wyłudzenie 450 milionów złotych. Ponad milion osób pobrało już aplikację mobilną e-Urząd Skarbowy. Ministerstwo Finansów przypomina, że użytkownicy tej aplikacji mogą wygodnie załatwić większość spraw urzędowych online z dowolnego miejsca, bez konieczności wizyty w Urzędzie Skarbowym. A międzynarodowe badania potwierdzają, że Polska jest na końcu pod względem konkurencyjności podatkowej wśród krajów OECD. Nasz system fiskalny jest oceniany jako mało przyjazny dla działalności gospodarczej i podatników. Zgodnie z raportem przygotowanym przez Tax Foundation, Polska zajmuje dopiero 35. miejsce na 38 analizowanych gospodarek. Gorzej plasuje się tylko Kolumbia, Włochy i Francja. Liderem rankingu pozostaje Estonia. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Kończy się kwiecień, który okazał się miesiącem kluczowych rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wiele medialnych emocji wzbudził wyrok z 23 kwietnia dotyczący kredytu konsumenckiego i naliczania odsetek od kredytowanych kosztów, np. prowizji czy ubezpieczenia. Agnieszkę Wachnicką, wiceprezeskę Związku Banków Polskich, zapytaliśmy, co to postanowienie oznacza dla przeciętnego Kowalskiego.
3: Ostatnie orzeczenie TSUE z perspektywy ekonomicznej jest dla konsumenta zupełnie obojętne, ponieważ TSUE wprawdzie powiedział, że nie można naliczać oprocentowania bezpośrednio od kredytowanych kosztów kredytu, to jednak bank ma sobie prawo te koszty rekompensować poprzez odpowiednie podwyższenie oprocentowania tej kwoty, która zostaje konsumentowi udostępniona. Więc ekonomicznie nie zmienia się nic, zmienia się jedynie konstrukcja, ponieważ TSUE zakwestionował tę konstrukcję, która była stosowana dotychczas, a która była potwierdzona nie tylko stanowiskiem polskiego rządu, ale też stanowiskiem Komisji Europejskiej, ale też stanowiskiem naszego organu ochrony konkurencji i konsumentów, który już w 2013 roku przesądził, że taki model jest w pełni dozwolony, co więcej, że jest to wykładnia prounijna, więc w istocie uznał, że jest zgodny to z dyrektywą. Także sektor bankowy działał w przekonaniu zgodności z przepisami dyrektywy, które w tej chwili zakwestionował Trybunał, natomiast model się zmienia ekonomicznie. Dla konsumenta ten rachunek pozostaje taki sam.
0: Ciąg dalszy nastąpi.

0: Reklama.
1: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
2: Wyobraź sobie ogród, który jest Twoim ulubionym miejscem. Potrzebujesz porady, by je stworzyć? Doradzimy, jak wykreować przestrzeń, która Cię uszczęśliwi. Centrum Ogrodnicze Flora to eksperci zieleni. Z nami dobierzesz idealne rośliny, doniczki, dekoracje oraz armaturę wodną. Pomożemy przy wiosennych porządkach, ukwiecaniu balkonów i tarasów. Zaproponujemy sprzęt ogrodniczy, który ułatwi Ci najcięższą nawet pracę. Odwiedź nas i daj się zainspirować. Centrum Ogrodnicze Flora. Tczew, ulica 30 stycznia 41. Tu rośnie piękno.
0: Po reklamie.
3: Słuchacie Bankomatu.
4: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
3: Czwartek.
4: TSUE za utrzymaniem pierwotnej umowy. Nieważność aneksu nie prowadzi do automatycznego unieważnienia pierwotnej umowy, która posiada wszystkie niezbędne elementy do jej wykonywania, mówi Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.
5: Zasadniczo TSUE opowiedział się za utrzymaniem umowy kredytu złotowego opartej o WIBORze, która następnie na wniosek klienta

0: wyniosła 13 miliardów 340 milionów złotych. To o ponad 70% więcej rok do roku, mówi Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.
1: Średnia kwota udzielonego kredytu mieszkaniowego osiągnęła 464 450 zł, co również jest historycznym rekordem. Głównym powodem tak wysokiej aktywności w tym segmencie kredytów jest rosnąca zdolność kredytowa. Jest ona efektem zarówno obniżek stóp procentowych, które w marcu spadły do poziomu 3,75%, najniższego od 4 lat, jak i rosnących wynagrodzeń.
0: Wynagrodzenia w marcu wzrosły o 6,6% w skali roku. W marcu udzielono też więcej kredytów ratalnych i gotówkowych. W odwrocie były tylko karty kredytowe. Piątek. Co trzeci Polak dopuszcza pracę w nocy lub w systemie zmianowym. W większości przypadków uzależnia ją jednak od wyższego wynagrodzenia, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
2: Nie będzie zaskoczeniem, że największą gotowość do pracy w niestandardowych godzinach deklarują osoby najmłodsze, podczas gdy najrzadziej wskazują to osoby powyżej 55 roku życia, jak również kobiety, więc widzimy, że te preferencje się zmieniają w zależności od tego, na jakim etapie życia jesteśmy.
0: 40% całkowicie odrzuca pracę w nocy. Święto pracy coraz częściej oznacza dziś przerwę od pracy. Z najnowszego badania Pracuj.pl wynika, że 86% osób kojarzy ten dzień głównie z majówką i czasem wolnym. Dawniej huczne i oficjalne, dziś święto pracy świętujemy kameralnie i na własnych zasadach. 54% badanych planuje odpoczynek w domu, 33% wybiera grilla lub ognisko, a 88% nie zamierza spędzać majówki w gronie znajomych z pracy. To wyraźny sygnał, że 1 maja stał się momentem dbania o równowagę i regenerację. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
3: Zagadka tygodnia.
0: Święto Narodowe 3 maja obchodzimy w rocznicę uchwalenia przez Sejm Wielkiej Konstytucji 3 maja. Była to pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie i druga na świecie. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, ile lat minęło od uchwalenia Konstytucji 3 maja? Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
3: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
0: Dziękujemy za uwagę.

0: Reklama.
1: Czas na remont domu? Nie musisz się tym martwić. Najlepsze panele podłogowe laminowane i winylowe renomowanych firm Haro, Gerflor, Swiss Krono i Eger znajdziesz w naszym sklepie Lukas. Gwarantujemy, że z nami ci się ułoży. Doradzimy, pomierzymy, zamontujemy, a ty będziesz cieszyć się nowym wnętrzem. Zapraszamy. Lukas, Tczew, ulica Wojska Polskiego, 18C.
2: 10. urodziny Radia Tczew trwają w najlepsze. To 10 lat wspólnych hitów i lokalnych newsów.
3: Dziękujemy naszym słuchaczom za zaufanie, a naszym partnerom za to, że pomagają nam tworzyć to wyjątkowe miejsce na 108 FM i w sieci.
2: Razem wchodzimy w kolejny kwartał urodzinowych niespodzianek. Mecenasem drugiego kwartału 10. urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samo Dobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
0: Po reklamie.

świat. Fotografujesz gwiazdy, piszesz listy o snach. Czy zapomniałeś o każdym? Tak. I nie powiem, mam żal. Duchem się stałeś bez masy. Kiedy świat mi się walił, telefon rozgrzany, nigdy nie odebrałem.

0: Reklama. Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy!
1: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzoną jakość. Cement Ożarów. Cement sprawny. To fundament udanej inwestycji. Teraz w hurtowniach Broker trwa promocja. Kup cement sprawny i odbierz kurtkę gratis. Promocja tylko do 10 maja. Odwiedź najbliższą hurtownię Broker. Broker. Buduj z nami.
0: Po reklamie.

0: Radio Tczew 108 FM.
1: Ile razy jeszcze mam wspominać ciebie z tamtych dni, gdy biłem się o przyszłość. Czułem się, jakbym był sam.

0: Reklama.
1: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
2: 10 lat wspólnych wzruszeń na 108 FM i w internecie na całym świecie. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: W drugim kwartale naszego jubileuszu mamy dla Was coś wyjątkowego. Pakiet Szybka Regeneracja dla dwóch osób w rezydencji Life.
4: 3 dni luksusu z pełnym wyżywieniem, masażami, seansami przy dźwiękach misji gongów oraz sesjami w komorze normobarycznej. Do tego nielimitowany relaks w strefie wellness.
5: Konkurs trwa od 7 kwietnia do 21 czerwca. Szczegóły i zasady znajdziecie na stronie radiotczew.pl.
6: Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life. Mecenasem drugiego kwartału 10 urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, Kawiarnia Samodobro, Pracownia Prezentów.
0: Po reklamie.
7: Rozmowa w Radiu Tczew.
8: Ze mną w studiu pan Sławomir Stajałowski. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Ostatni raz chyba był pan u nas w zeszłym roku i była to akcja sprzątania i okolic, oczywiście jezior Rokickich. I nie inaczej jest w tym roku, kolejna edycja.
9: Dokładnie, jest to kolejna edycja, już bodajże chyba 6. Znowu zbieramy się, będziemy sprzątać jezioro Rokickie.
8: A dokładnie kiedy? Kiedy, co, jak?
9: Dokładnie to 9 maja o godzinie 9 zbieramy się na plaży. Zapraszamy wszystkich chętnych oczywiście do sprzątania, do pomocy. Zbieramy się, będą panowie z PZW, mieszkańcy Rokitek, mieszkańcy Lubiszewa Tczewskiego, no i okoliczni mieszkańcy, którzy będą mieli tylko ochotę przyjść trochę nas pomóc.
8: Czy jako osoba, która jest zainteresowana tą inicjatywą, czy coś przygotować?
9: Ogólnie tylko dobry humor zabrać ze sobą, dobre buty. Wszystko będziemy mieli na miejscu. Od rękawiczek po worki, wywózka nieczystości również będzie, a na końcu gwarantujemy jakieś ognisko, kiełbaska, kawa. Także zapraszamy serdecznie.
8: Czyli wystarczy przyjść z dobrym humorem. To ja w takim razie muszę dopytać, jak poprzednia akcja?
9: No, w zeszłym roku również dopisała pogoda. Nie było zbyt ciepło, nie było zbyt zimno, ale jeziora zostały posprzątane i muszę tutaj powiedzieć, że z roku na rok jest coraz mniej tych śmieci. Nie wiem, czym to spowodowane jest, ale cieszymy się ogromnie, bo wtedy jest mniej pracy dla nas. No, musimy dbać o swoje wspólne dobro. Tam nie tylko wędkarze przyjeżdżają, ale też ludzie, którzy chcą latem odpocząć od zgiełku miasta, poleżeć sobie na plaży, zażyć kąpieli. No i odpocząć, także musimy dbać o wspólne dobro.
8: Tak jest, trzeba oczywiście, że dbać o wspólne dobro. No ale też dopytam o taki kolejny aspekt, czy jednak ten problem jest dalej jakby aktualny? No bo powiedział pan przed chwilą, że no już jest troszeczkę tego mniej, ale jednak chyba jakieś incydenty dalej się pojawiają.
9: No tak, niestety co roku jest... No są śmieci, tak? To chyba nie zniknie już nigdy. Bynajmniej mi się tak wydaje, że wszystkich ludzi nie odzwyczajimy od tego. Natomiast tak, zdarzają się teraz przez te ostatnie 2-3 lata, że było tych śmieci trochę mniej. Natomiast też może było tak, że były albo zimy długie i to młodzież czy dorośli, którzy tam są nad tymi jeziorami, zostawiają te swoje nieczystości. Jest ich mniej? Nie wiem. Po prostu trzeba byłoby to śledzić z dnia na dzień. Wtedy może byśmy do tego doszli, czego tak się dzieje.
8: A w przypadku, jak byśmy zauważyli taki karygodny czyn, jeżeli chodzi o zaśmiecanie tych okolicznych terenów, należy to gdzieś zgłosić?
9: Oczywiście. Przede wszystkim policja. Jeśli widzimy, że ktoś zostawia śmieci, a sami no, nie mamy odwagi powiedzieć tej osobie, bądź jest to większa grupa, zgłosić to na policję. Możemy również powiadomić sołtysów, czy to mnie, czy to sołtyskę z Lubiszewa Tczewskiego, zrobić zdjęcie, będziemy działać. Na pewno myślę, że koleżanka z sołtysy z Lubiszewa Wszystkiego na pewno się z tym ze mną zgodzi i będziemy na pewno działać w obronie naszego wspólnego dobra.
8: Czy są jeszcze jakieś aspekty, które chciałby pan poruszyć w ramach tej akcji, która się zbliża?
9: Myślę, że nie. No. Przede wszystkim dzisiaj akurat mamy Światowy Dzień Ziemi i fajnie, że tutaj możemy sobie porozmawiać. Natomiast no, musimy dbać o to, bo te wspólne nasze dobra, jeziora, parki, jakieś inne jeszcze zakamarki, one są dla nas. To się robi po to, żebyśmy my mogli odpoczywać, bawić się, korzystać rekreacyjnie. No, po prostu musimy dbać o to, żeby nam było milej. No, nikt nie chce siedzieć, a mieć przy sobie trzy torby śmieci, do tego butelki i tak dalej. Lepiej siedzieć w tym czystym, fajnym miejscu i dotleniać się.
8: To ja w takim razie jeszcze takie pytanie a propos rokitek. Czy ostatnio jakieś inicjatywy się zbliżają jeszcze poza tym sprzątaniem jeziora?
9: No, inicjatywy, jeśli chodzi jeśli chodzi o nasze takie wewnętrzne, jeśli chodzi dla mieszkańców rokitek, to niedawno mieliśmy marsz na orientację, który cieszy się chyba dużym powodzeniem, moim zdaniem. Jest to fajny czas, który można fajnie spędzić też właśnie w lesie, między innymi w lesie. I dużo ludzi, muszę powiedzieć, że jak idzie na taki marsz, to przy okazji zbiera śmieci.
8: O, czyli...
9: Mamy taką panią, która dwukrotnie bodajże, czy trzykrotnie, w tym roku jej nie było, pewnie jakiś wyjazd, szła z workami, przynosiła śmieci. W zamian za to, że mogła sobie z dziećmi pochodzić, przyniosła nam śmieci. No ja się cieszę, tak, bo to, no mówię, nasz las nie jest zbyt duży, no i tak te śmieci się tam zdarzają, tak, no są różni ludzie niestety. Ale też jest większość tych osób, które zbierają to, przynoszą, zostawiają. No i przez to mamy trochę milej w tym lesie, nie?
8: To my zachęcamy do takiej samej postawy jak ta oto pani. Nie trzeba specjalnego wydarzenia, żeby lasy oczywiście sprzątać. Też z własnej inicjatywy po prostu można pójść i jak się zobaczy jakikolwiek śmieć, to go po prostu ze sobą zabrać. To chyba w takim razie wszystko. Czy jeszcze jakieś aspekty do poruszenia?
9: Muszę powiedzieć, że odnośnie tej pani, że kiedyś się zdziwiliśmy bardzo, bo zadzwoniła właśnie podczas tego marszu i poprosiła mnie o pomoc. Ja mówię, dobrze, a gdzie pani jest? No, próbowaliśmy jej pomóc. Okazało się, że ta pani ciągnęła za sobą łóżko.
8: Łóżko?
9: Łóżko. Łóżko ciągnęła. Chłopacy tam poszli, wyciągnęli, przynieśli. Natomiast no, fajna taka inicjatywa, że nawet kobieta jest niezbyt duża. Dała radę.
8: Silna kobieta.
9: Tak.
8: To mi się pytanie jednak narodziło kolejne w głowie. Jakie najdziwniejsze rzeczy udało się podczas tego sprzątania znaleźć?
9: Oj, opowiadać mógłbym, podejrzewam, jeszcze z 15 do pół godziny.
8: To taka najdziwniejsza rzecz według pana.
9: No, głównie to są jakieś tam właśnie meble, duże, duże gabarytowe meble, meblościanki w całości, duże rogówki. I to muszę powiedzieć, że to się nawet spotykaliśmy z tym w Lubiszewie, znaczy nad Jeziorem Rokickim, w lesie lubiszewskim. Też były takie jak kanapy, jakieś krzesła, stoły, gdzie, no nie ukrywajmy, mamy tutaj niedaleko ZUOS, można sobie wywieźć, gmina organizuje zbiórki. Właśnie jesteśmy w trakcie zbierania takich gabarytów, więc można też swobodnie wystawić, przyjedzie, ekipa zabierze. No ale niestety takie rzeczy też się zdarzały.
8: To my razem z sołtysem Rokitek apelujemy, aby takich śmieci nie wyrzucać ani do lasu, ani do jeziora, ani gdziekolwiek. Są wywózki gabarytowe i do nich należy się dostosować. Dziękujemy bardzo za odwiedziny w naszym studiu, więc myślę, że chyba już wszystkie aspekty poruszyliśmy co do tego całego wydarzenia.
9: No, myślę, że tak. Natomiast zapraszam, oglądajcie stronę na Facebooku Rokitki Wieś bądź Gmina Tczew. Tam są wszystkie nasze akcje, a teraz zbliża się ciepło, więc będzie ich na pewno ogrom.
8: Sławomir Stojałowski, dziękuję bardzo.
9: Dziękuję.
0: www.radiotczew.pl. Enter.

0: Reklama.
1: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie. Tczewianie najczęściej wybierają w Telkawie. Internet 300 mega od 57 zł. Potrzebujesz czegoś więcej? Mamy dla wymagających internet do zadań specjalnych. 900 mega za 89 zł. Dostępność usług i szczegóły oferty na www.tczew.net.pl.
0: Po reklamie.

0: www.radiotczew.pl. Enter.
1: Lubię te nasze emocje, lubię gdy mówisz mocniej, gdy tak rozbierasz mnie wzrokiem w tle.

0: Weekend z Radiem Tczew.
1: Reklama.
2: Myślisz, że nauka zasypia po zmroku? A skąd? Już 9 maja w Fabryce Sztuk wyjątkowa Noc Muzeów pod znakiem nauki i odkryć. Sprawdź się w Centrum Sowa. Poczuj naukę w nogach na spacerze śladami tczewskich uczonych. Spójrz w niebo na gwiazdy, wyczaruj coś w naszym laboratorium, a jak się zmęczysz, czeka na ciebie strefa gastro, wystawy i silent disco. Noc Muzeów. Fabryka Sztuk. 9 maja od 19 do północy.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie. Tczewianie najczęściej wybierają w Telkawie. Internet 300 mega od 57 zł. Potrzebujesz czegoś więcej? Mamy dla wymagających internet do zadań specjalnych. 900 mega za 89 zł. Dostępność usług i szczegóły oferty na www.tczew.net.pl.
0: Po reklamie.

0: www.radiotczew.pl. Enter.
1: Nigdy, nigdy, nigdy.

Żyć byłoby prościej, gdybym miała lot of force. Chciałabym mieć Range'a, pod domem stoi Corsa.

strzeżec przed płonącym sklepem widzi Czarka, Kota i też Mija. Zadowolona uśmiecha się, straż pożarna się uwija. Tłum gapiów patrzy na płomienie, a tam dlaczego nikt nie wie. Widać sylwetkę anioła, wokół dziwny zapach zioła. Gapiów roześmiany, wdycha dym każdy przyćpany. Kto podpalił sklep, nikt nie wie. Kot Cezary w siódmym niebie. Ktoś zaczyna tańczyć, ktoś zaczyna śpiewać. Przyjeżdża policja i teraz prawdziwa zaczyna się impreza.

Z tyłu płonącego sklepu stoi Marzec i Karol Jesz. Obok stary Volvo Jana policja do Marca wrzuca tekst: ej Marzec, otwórzcie bagażnik. Panowie, po co? Otwieraj po jajco, gnoją, zmusić cię, chcesz się drażnić? Nagle cud, spada deszcz. Deszcz w ulewę zamienia się, ulewa w ścianę wody, która przez wybitą szybę wlewa się. Ogień gaśnie, ludzie tańczą, kot Cezary się śmieje. Kto te schizy wymyślił, wyśnił, nikt nie wie, co tu się dzieje.

Mówią, że hera uzależnia najbardziej. Sztywni lekarze nie widzieli twoich ust. Mówisz, że nie wiesz, czego chcesz i czy to ładnie. Lecz dzwonisz znów, żebym przekroczył dziś twój próg.

miała blond włosy, lecz to niezbyt istotne. Niebieskie oczy, jak w sierpniu niebo za oknem. Nie miała czasu i mówiła wciąż później. Nie zważałem na słowa, a bardziej na ten uśmiech, więc siwieją

Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. 191. Strefa Mocnych Dźwięków w Radio Tczew. Przypominam o 10. urodzinach Radia Tczew i życzę wszystkim redaktorom, zarządowi i słuchaczom przede wszystkim kolejnych przynajmniej 10 lat w dobrobycie i w dobrze niosących się falach FM. A przy okazji powiem tylko, że jeżeli ktoś jeszcze się nie zorientował, że przywitał nas zespół Europe nagraniem God to Have It, nagraniem, które pochodzi z płyty Start from the Dark, wydanej jakiś czas temu, bo w 2004 roku, czyli 22 lata temu. Jest to płyta bardzo ważna dla zespołu Europe, dlatego że tu zespół wrócił w składzie tym źródłowym, czyli Joey Tempest, wokal, gitara akustyczna, John Norum, gitara, John Leven, bass, Mitch Mitchell, instrumenty klawiszowe, Jan Hongland, perkusja. To płyta, która miała swoją premierę 22 września 2004 roku, wydana przez Sanctuary Records. Pierwszy album po reaktywacji zespołu w 2003 roku, pierwszy z Norumem od The Final Countdown z 1986 roku. Brzmienie mocniejsze, nowocześniejsze, absolutnie to już nie jest glam metal, bardziej hard rock i nawet metal momentami. Sprzedaż płyty ponad 600 tysięcy egzemplarzy na świecie. 12 utworów, z czego dzisiaj chciałbym wam przypomnieć kilka, bo ta płyta jest dla mnie bardzo ważna, bo udowadnia to, że zespół, jeżeli chce grać i ma pomysły, no to trzeba się rozwijać. Tak jak wszyscy mówili, że strzałem w kolano było napisanie piosenki The Final Countdown zespołu Europe, a tak naprawdę ta piosenka wyniosła ich na absolutne szczyty popularności w latach 80. Posłuchamy dzisiaj tej płyty. Ja miałem w ten weekend, który minął, gościa mojego przyjaciela z Wejherowa, z którym długo żeśmy rozmawiali na temat tej płyty i słuchaliśmy jej w zaciszu domowym. No i stwierdziliśmy obaj, że no nie przypomina to w niczym, z wyjątkiem delikatnej barwy, która została Joey'owi Tempestowi, który śpiewa teraz zupełnie niżej, inną frazą. Muzyka jest, powiem, że ta płyta mi się bardzo podoba i ta płyta znajduje się w moim folderze z muzyką i często do niej wracam. A teraz już tytułowe nagranie z płyty Start from the Dark, zespół Europe.

Tak, to zespół Europe. I co sądzicie, przepraszam, co sądzicie o tej muzyce? Ja dostaję od Was bardzo fajne wiadomości, że Wam się podoba. I też się cieszę, bo mnie się również podoba. I ta przystrojona struna bardzo ładnie tu gra, przynajmniej w tym nagraniu Start From The Dark, które jest tytułowym numerem z płyty wydanej w 2004 roku. Album był częścią trasy comebackowej po reaktywacji w 2003 roku, promującej powrót zespołu w oryginalnym składzie i zupełnie nowe brzmienie. Wszyscy zastanawiali się wtedy, jak zabrzmi The Final Countdown chociażby, czy Carry, czy Prisoner in Paradise i wiele innych piosenek, które wtedy w latach 80. zespół Europe wydawał. No, Prisoner in Paradise to był 90. rok już, zdaje się, ale wróćmy do tego, o co chodziło. I wszyscy zastanawiali się, jak zabrzmi chociażby taki numer jak The Final Countdown. Okazało się, że zabrzmiał bardzo fajnie i wszyscy przyklasnęli temu powrotowi. Krytycy, fani, no świadczy o tym chociażby sprzedaż płyty Start From The Dark w ilości imponującej już jak na te czasy, bo 2004 rok i sprzedać 600 tysięcy płyt wcale nie było tak łatwo. Wydawnictwo The Final Countdown Tour 1986 zostało wydane w tym samym roku co album, ale nie jest związane z trasą Start From The Dark, bo tutaj mi ktoś napisał, że właśnie w tym roku został wydany album koncertowy, tak, ale nie był on częścią składową trasy. Cóż, zespół Europe wydał 11 pełnych albumów studyjnych. Pierwszy w 83 roku, ostatni w 2017. Mam wszystkie te płyty i powiem Wam, że najmniej mi się podoba właśnie The Final Countdown, ale no to już jest moja własna opinia. Natomiast sam utwór The Final Countdown jest bardzo dobrym ćwiczeniem dla gitarzystów. Bardzo dobrym. Dobrze, słuchajcie. Co jeszcze można powiedzieć o tej płycie? Ja myślę, że posłuchajmy nagrania Wake Up Call. To jest numer, który na płycie jest numerem 5. Bardzo dobry, świeży, ostry numer. Posłuchajmy. Europe.

Europe Wake Up Call, trzeci numer, który zagraliśmy z płyty Start From The Dark, ale nie ostatni. Dzisiaj was męczę, tak jak mi tutaj ktoś napisał bardzo przyjemną wiadomość, że męczę Europem. Dobrze, ale ten Europe jest naprawdę fajny. Nie wiem czemu się przyczepiłeś, Andrzeju, ale to Andrzej, jak masz na imię? To taki żart, tak, uśmiechu trochę musi być. Słuchajcie, ale wracając do zespołu Europe, zespół mimo tego, że miał przerwę w swojej karierze, to aktywne kariery prowadzili muzycy zespołu, założyciel chociażby, Joey Tempest, założył zespół w 79 roku, urodził się jako Rolf Magnus Joachim Larsson, a w latach 92-2003 prowadził bardzo aktywną karierę solową podczas przerwy zespołu Europe. Nagrał 3 solowe albumy, bardzo rockowe i takie no, zupełnie inne niż twórczość Europe. One są oczywiście podobne, bo jego wokal jest bardzo specyficzny, podobne barwą, natomiast jest to zupełnie coś innego. No i cóż, Joey Tempest jest autorem większości hitów, w tym m.in. The Final Countdown, którego tutaj nie będziemy rozpatrywali, bo to nie miejsce i czas na to. Natomiast John Norum, gitarzysta, którego bardzo cenię, współzałożyciel Europe, odszedł po płycie The Final Countdown, twierdził wtedy, że jest zmęczony tą karierą zespołu i ciągłym graniem numeru, którego tak naprawdę nigdy w życiu nie chciał grać. I tak jak mnie się kojarzy z takimi stwierdzeniami gitarzystów, którzy nigdy nie chcieli grać danych utworów, że solówki w tych nagraniach przeszły do kanonów grania gitarowego. Tak od niechcenia wymyślić sobie takie solo jak w piosence The Final Countdown, no to trzeba mieć głowę na karku. John Norum ma bardzo bogatą karierę solową, albumy to jest, niech ja pomyślę, 4 znam na pewno. Total Control, Face the True i Another Destination. To jest bardzo dobry album. Współpracował między innymi z Donem Dokenem, wieloma muzykami z pogranicza Hard and Heavy. Uprawiał cięższy styl niż z Europe, ówczesnym Europe. Był to bardziej blues metalowy, bardziej surowy niż brzmienie Europe z lat od 80. I teraz z tą płytą Start From The Dark wniósł ten pierwiastek tego mocnego bluesowo-rockowego grania do zespołu i bardzo dobrze. John Leaven, basista, członek Europe od 81 roku, grał również z Glennem Hughesem, Southpaw, Last Autumn Dream i Clockwise. Jeden z najbardziej stabilnych członków zespołu, obecny w prawie całej historii grupy. Mick Mitchell dołączył do grupy w 84 roku, jest współautorem ballady Carrie, która sprzedała się w bardzo ładnym nakładzie. Współpracował również z Glennem Hughesem i Last Autumn's Dream. I jego klawisze stały się znakiem rozpoznawczym brzmienia Europe. Może przez to, że Joey Tempest kazał mu grać, bo dosłownie tak było, ten początek The Final Countdown, właśnie takimi ordynarnymi klawiszami, które zrobiły robotę. Jan Hoogland w składzie od 84 roku również grał z Glennem Hughesem. Mocny, dynamiczny, bardzo dobry perkusista, niedoceniany, bo wszyscy patrzą na niego pod pryzmatem tego, co robi w Europe. A tak naprawdę, gdyby się wsłuchać w jego bębny, chociażby tej płyty, którą gramy dziś, no to moglibyście sobie naprawdę posłuchać. Perkusiści, gitarzyści, posłuchajcie, bo naprawdę facet gra zawodowo. A jeżeli chodzi o tak jak mi tu Andrew napisał, śmieszny album Final Countdown, cóż, Andrew, posłuchaj. 6 milionów egzemplarzy na całym świecie, 3 miliony sprzedaży tylko w USA, 400 tysięcy w Hiszpanii, 250 tysięcy w Niemczech, w Kanadzie 200 tysięcy, w UK 100 tysięcy. 3 razy platynowa płyta w Stanach. To jest rzadko który zespół może się pochwalić takimi wynikami. Płytę wydało w końcu Sony Music Japan i w Japonii, Holandii, Norwegii również bardzo wysokie notowali wyniki. Album często podawany jako sprzedany w 15 milionach egzemplarzy, co wynika z połączenia sprzedaży albumu i gigantycznego sukcesu singla. Numer 1 w 25 krajach to był numer 1. To nie są żarty, naprawdę.
Zespół Europe złożony jest z muzyków o bardzo bogatych solowych karierach, szczególnie Joey Tempest i John Norum. Sekcja rytmiczna oraz klawiszowiecz mają liczne współprace w świecie hard rocka, między innymi właśnie z wspomnianym Glennem Hughesem. The Final Countdown pozostaje jednym z najbardziej kultowych albumów rockowych lat 80. z globalną sprzedażą około 15 milionów egzemplarzy. Dobrze, że zaznaczyli rockową, bo akurat w płycie The Final Countdown nie było zbyt dużo heavy metalu, dlatego skupmy się na powrocie, czyli płycie Start From The Dark. Jeszcze dwa nagrania. Spirit of the Underdog, Europe.

zespół Europe, Spirit of the Underdog. Ja mam oficjalne informacje od zespołu Europe, że właśnie w preorderze można zamawiać najnowszy album, który premierę ma 25 września. Już w preorderze można zamawiać Come This Madness. Pojawił się oczywiście teledysk. W teledysku występuje bardzo znany aktor. Wrzucę wam w komentarze link do strony zespołu Europe, gdzie ewentualnie możecie zamawiać sobie najnowszy album w preorderze. Proszę bardzo, tam są wszystkie informacje, możecie sobie tam wejść. Ja mam informację, że będziemy mieli ten album i ten album będziemy grać, oczywiście. Nie wiem, kiedy ten album do nas przyjedzie, ale obietnicę mam złożoną. Także słuchajcie, bardzo miło mi się słucha tej muzyki. Europe jest zespołem, który lubię, ale lubię go bardziej po płycie Start From The Dark. Wszystkie te płyty, które ukazały się później, a tych płyt troszeczkę jest, są właśnie w tym stylu. I czy to płyta Secret Society wydana 2 lata później, czy Last Look of Eden, czy Bag of Bones, War of Kings, czy Walk the Earth wydana w 2017 i teraz obecnie płyta, która już jest w sprzedaży, Come This Madness, robią na mnie wrażenie bardzo pozytywne i to jest muzyka, która do mnie dociera, absolutnie dociera do mnie. Więc chciałbym was zarazić tą muzyką, bo myślę, że warto jest się zagłębić w nową twórczość zespołu Europe. A my już kończymy przygodę z zespołem Europe. Dziś zagramy utwór America i to jest utwór 11, przedostatni z płyty Start From The Dark zespołu Europe. Zatem posłuchajmy tego nagrania i jeszcze was czymś zaskoczę dzisiaj po Europe i to będzie spore zaskoczenie. Szogiego zaskoczyłem w sobotę. Także słuchajmy. Europe, America.

To był zespół Europe z płyty Start from the Dark, wydanej w 2004 roku. Dobrze, przejdźmy teraz do nowości. Otóż mamy nowości do zaprezentowania. Zespół Alhena pojawił się z nowymi nagraniami. Najnowszy singiel Martwy Punkt, zapowiadającego album. Mamy nadzieję, że się Wam spodoba, bo nam się podoba. Jako ciekawostkę tutaj dopisał mi zespół w wiadomości, jako ciekawostkę powiem, że jest to nasz pierwszy kawałek w języku polskim. No rzeczywiście, jest również link do YouTube, więc ja Wam zaraz w komentarzach ten klip wrzucę. Natomiast tak, ja patrzę jeszcze, czy mam tutaj. No mam, oczywiście, że mam. Dobrze, wiecie co, zagrajmy zatem Martwy Punkt i jeszcze jedno nagranie poleci później zespołu Alhena, ale najpierw zagrajmy premierowo. Zapowiadana płyta zespołu Alhena, pierwsze nagranie w języku polskim, Martwy Punkt, premiera na FM. Zapraszam.

Henna, Martwy Punkt, po polsku, pierwsze nagranie po polsku. Powiem wam, że ja nagrywając naszą drugą płytę w języku polskim przeżywałem katusze pisząc teksty z Dominikiem, ale myślę, że było warto. To jest fajny ruch, że no oczywiście nie ma nic złego w śpiewaniu w języku angielskim, niemieckim czy słowackim, obojętnie jakim. To jest muzyka, można robić ją tak, jak się czuje. Natomiast ja uważam, że zespół bardziej dociera do polskich słuchaczy, jednak śpiewając w języku ojczystym, ale tak jak mówię, nie ma nic złego w tym, żeby grać również po angielsku. I na dowód tego zagramy drugie nagranie Alcheny, Changes, to będzie nagranie live i to będzie w języku angielskim. A parę słów na temat zespołu można by mówić długo, bo ten zespół u nas gościł już wielokrotnie. Natomiast Dominika Kapuśniak, wokal, skrzypce, Tomasz Bogulski, gitara, Bartosz Kaźmierski, gitara, Piotr Grugel, perkusja, Maciej Tonder, bas i Piotr Pryka, klawisze. Mam nadzieję, że to jest dobry skład, bo mam te informacje zapisane tutaj u siebie w 2024 roku, więc myślę, że jest ok. Prog metalowy zespół, prog rockowy zespół, który robi naprawdę dobrą, niezłą muzykę. Zapraszamy do słuchania i zapraszamy do... A właśnie, bo miałem wam wkleić teledysk Alcheny w komentarzach i w końcu tego nie zrobiłem, ale już za chwilkę tego dokonam, więc proszę mnie nie linczować, już wszystko będziecie mieć pod ręką. Ludzie teraz lubią tak dostać wszystko na gotowo, ja nie wiem. Andrew, ty się tak mnie dzisiaj przyczepiłeś strasznie. Proszę bardzo, w komentarzach jest wklejony klip do YouTube'a oficjalnego Alcheny. Polecam obejrzeć, polecam posłuchać na Spotify, na wszystkich platformach i obserwować oczywiście zespół. A my już gramy. Alchena, Changes z Life. Changes Life, po prostu 2024 rok. Alchena.

występu zespołu Alhena w swojej odsłonie koncertowej z nagraniem Changes. Martwy punkt, świetny singiel. Pozdrawiam zespół i czekamy na więcej muzyki. Będziemy ją oczywiście prezentowali na antenie. Teraz dwa kolejne single. Jeden, który ma premierę częściowo już na streamingach jest, tego co widzę, i premiera ustawiona jest na dzisiaj, na 24, czyli na 00.00.00. Tak, dokładnie tak jest dzisiaj premiera zespołu Queen Margot, bez cenzury. Kolejny singiel, który już można oglądać na YouTubie. Jest, zespół umieścił, już wam to odszukam, zespół umieścił ten klip u siebie na profilu, nie, to jest, tak jest, oczywiście, że tak, wracam na start i bez cenzury. Ja zaraz wam go udostępnię, ten, oj, mi się tu włączył, udostępnię wam ten singiel oczywiście, natomiast zagramy teraz dwa, jeden po drugim, będzie to bez cenzury, czyli najnowszy singiel i ten, który miał swoją premierę całkiem niedawno. Zespół planuje wydać płytę fizyczną i to mnie bardzo cieszy, bo nic tak nie cieszy jak wydanie fizyczne płyty, prawda? Mnie przynajmniej. Wracam na start. Premierę miało 27 marca, a kolejny singiel bez cenzury właśnie dziś w środę ma swą premierę. Zatem zagrajmy te dwa numery, jeden po drugim. Queen Margot, bez cenzury i wracam na start.

zespół Queen Margot. Wracam na start i bez cenzury. Dwa świetne single, które zapowiadają ogień na albumie fizycznym, który będzie i będziemy go grać. Natomiast teraz wiecie, że w zapowiedzi audycji padło nazwisko Bunio Bukowiecki i ten człowiek oczywiście będzie, pojawi się i zagramy trochę muzyki i pogadamy na temat Antonio Brockfest, bo to w związku z tym będziemy gościć właśnie jednego ze współorganizatorów tego festiwalu, czyli Bunia Bukowieckiego, wokalistę zespołu Uzi. I o zespole Uzi nie omieszkam też z Buniem porozmawiać. Więc zanim do niego zadzwonimy, to ja teraz właśnie to zaskoczenie, które wam obiecałem, chciałbym uczynić. Otóż jest takie nagranie, które ostatnio nie może mi wyjść z głowy. Nagranie pochodzi z albumu wydanego w 79 roku i ostatnio tak mnie wzięło na ten numer, ale nie w oryginalnej części, natomiast nie w oryginalnej, w oryginalnym wydaniu, tylko w wydaniu coverowym. Tak, dokładnie. Ja wam zagram oryginał, żeby nie było, ale wykonanie coverowe jest po prostu sztos. Ja bardzo lubię tę płytę, nie wiem, podobno lubię disco, więc nie ma w tym nic złego, że ta płyta mi się podoba. Mówię o płycie Dynasty zespołu Kiss, wydanej w 79 roku i singlu, który się nazywa Sure Know Something. To jest piosenka, która jest bardzo dobrą piosenką. Na ówczesne czasy była, w ogóle ta płyta była postrzegana jako niewybaczalny błąd, który nagrał zespół Kiss, ale z biegiem czasu ta płyta uzyskała bardzo wysoki sukces komercyjny. Na liście Billboardu była na 47 miejscu, w Australii na 4. To był drugi singiel po I Was Made For Loving You z hitem z albumu Dynasty. Bardzo mnie ta piosenka siedzi ostatnio w głowie i tak sobie obiecałem, że ją zagram i dedykuję ją Pawłowi z Olsztyna, który prowadzi audycję Szkoła Rocka. On nie jest fanem Kiss, on jest psychofanem Kiss. Sure Know Something, zespół Kiss, 79 rok.

0: Tak, to był zespół Kiss, Sure Know Something z 79 roku. Jak wam powiedziałem, to nagranie bardzo mi chodzi po głowie ostatnio. Nie wiem dlaczego, ale tak po prostu jest. Ja lubię starą, dobrą muzykę, a ta muzyka z płyty Dynasty zespół Kiss zdecydowanie zyskała z czasem, przynajmniej w mojej perspektywie zyskała dosyć mocno. A ja mam już gościa na telefonie, jest z nami Bunio Bukowiecki. Witam cię, Bunio.
1: Witaj Sławku, witam słuchaczy strefy mocnych dźwięków, witam serdecznie.
0: Jesteś jednym ze współorganizatorów tego zacnego wydarzenia, które to ma mieć miejsce w pierwszy weekend wakacji. Jak się z tym czujesz?
1: No świetnie się czuję i mam zaszczyt, że współorganizuję taki wspaniały festiwal, jakim jest Antonio Rock Fest. No to jest wielkie przeżycie dla organizatorów również. To jest przygotowanie cały rok, praca, rozmowy, czasami walki. No różnie to bywa, jak to mówią w grupie.
0: Okej, ale jak już się zacznie, to wtedy ciśnienie schodzi, prawda?
1: Tak, jak już festiwal rusza, to już jest, no to ciśnienie jednak spada. Tak. Schodzenie na scenę.
0: No właśnie, słuchaj, jest was tam w tej organizacji kilku takich właśnie łebskich ludzi, którzy robią bardzo dobrą robotę. I powiedz mi, jak wy się uzupełniacie? Czy macie podzielone zadania swoje, prawda? Tam każdy robi swoje i wszyscy wiedzą, gdzie mają być w danym miejscu.
1: Tak, tak. Tutaj to są, no w zasadzie to głównym szefem, no oczywiście jest prezes stowarzyszenia Hubert, który decyduje w zasadzie o wszystkim. I on decyduje o tym, jakie te zespoły mają zagrać, kto ma zagrać, kiedy. To wszystko jest regulowane przez Huberta generalnie. Tutaj jak gdyby te drugie role, czyli takie medialne, zajmuje się Daniel. No on zajmuje się zupełnie wszystkim, co jest związane z mediami. No tutaj ogromną robotę robi Daniel, no ze względu na to, że jest świetnym mówcą, bo to jest wybitny mówca.
0: To się zgadza, tak.
1: Danielku, no i Janek Salata. Janek no jest, zajmuje się grafiką, w ogóle całą oprawą graficzną, no jest zresztą jest lektorem telewizyjnym i radiowym, także no facet jest na odpowiednim stanowisku, no robi bardzo również dużą robotę, no tutaj to no tyle.
0: Okej, z Jankiem rozmawiałem w ubiegłym tygodniu, a z Danielem 2 tygodnie temu właśnie rozmawialiśmy o tym, że wszyscy bierzecie udział, z wyjątkiem Huberta chyba, w Granderii z Rock Opera.
1: Tak, bierzemy udział w tym projekcie, bo to miał być projekt, kiedyś Daniel to po prostu zaproponował nam po prostu nagrywanie studyjne. Mnie również zaprosił do tego projektu. No i to miało zostać jako projekt taki typowo studyjny, po prostu ale ze względu właśnie chyba na Antoniów, po raz pierwszy rok temu właśnie na Antoniowie zdecydował Daniel, bo Daniel jest szefem zresztą tej grupy, zdecydował, że zagramy na żywo. No i koncert udał się.
0: No i poszło. No. W ubiegłym roku było naprawdę, naprawdę nieźle. Jak ja naliczyłem i tutaj z Daniela mocno przycisnąłem i rozmawialiśmy, bo Daniel akurat był u nas w studio, przyjechał, jak to rzecznik medialny musiał przyjechać, to rozmawialiśmy długo na ten temat i naliczyliśmy, że tam było 7 wokali na tej scenie.
1: Tak, tam jest ogrom wokali, tam no przeplatają się, no trzeba to zobaczyć, no grupa jest dość ciekawa.
0: Bardzo ciekawa, ja bym nawet powiedział, że to jest bardzo ciekawa grupa i można ich zobaczyć w piątek już, 3 lipca będą grali i ty też będziesz występował z tym zespołem, prawda?
1: Ja również będę występował w tej grupie, także zapraszam gorąco.
0: Zapraszamy, oczywiście, że tak, będzie można zobaczyć z Granderii, z Rock Opera trzech organizatorów z płci męskiej, bo jest was tam wszystkich więcej osób, bo są i dziewczyny, które sprzedają bilety, merch już w trakcie festiwalu. To jest wszystko bardzo fajnie zorganizowane. I pamiętam, jak Daniel u mnie był i rozmawialiśmy, weszliśmy na temat jedzenia, które jest na festiwalu i obaj poczuliśmy ogromny głód. I musieliśmy iść później coś zjeść. Także a wracając do festiwalu, piątek mamy Granderis, Rock Opera, Deserter, Lux Torpeda, Hook, Bator, tak? Sunset and Plankton, Orgasmatron i Turbo. Niekoniecznie w tej kolejności, ale to będziecie mogli Państwo usłyszeć właśnie 3 w piątek. A ja teraz, Bunio, proponuję, żebyśmy zagrali coś Twojego zespołu, o który Cię troszeczkę jeszcze przepytam później. Mówię tutaj o zespole Uzi. Zagrajmy Ty czy ja ten numer z płyty Tyran i wrócimy do rozmowy za chwilkę. To gramy. Uzi, Ty czy ja?

0: był zespół Uzi, Ty czy ja, z płyty Tyran, którą wam bardzo polecam. Bunio, ta płyta wyszła w 2022 roku, zdaje się, tak?
1: Tak, tak, w 2022. No, dość szybko zrealizowana, bo chyba na wiosnę jakoś weszliśmy do studia i to dość szybką piłką nagraliśmy tą płytę. Mhm. Ona była w zasadzie przygotowana już, także z tym nagrywaniem to było dość szybko.
0: Aha, okej. Okay. No graliście parę razy już na Antoniowie, bo ja was widziałem trzykrotnie. No i będę miał okazję zobaczyć was również czwartego, bo gracie w sobotę. Wspólnie z Kilmarą, Farbenlerem, Moira, Diving Stone, Strachy na Lach, Kobranocka i Pull the Wire. Taki skład jest na sobotę. I powiedz mi, czy ty na tym festiwalu masz jakichś swoich ulubieńców, jakichś swoich idoli? No bo nie da się ukryć, że gra parę osób takich bardzo, bardzo wpływowych w branży akurat na tej edycji.
1: No na tej edycji, no to oczywiście Turbo, no to jest moja taka wisienka na torcie, bardzo, bardzo lubię, zresztą wychowałem się na Turbo, to Kawaleria Szatana i te inne tematy, więc no tutaj to jakby Turbo wiedzie prym, jeśli chodzi o taki najbardziej super dla mnie zespół i na którego czekam również, bo nie ukrywam, że czekam na koncert.
0: No tak, no bo jeszcze Wojtek Hoffman zagra, zdaje się, z Orgazmatronem drugi koncert.
1: Tak. Wojciech Hoffman zagra, tak.
0: Ale dźwięków Wojtka Hoffmana nigdy za wiele, więc absolutnie.
1: Nie, Wojtek mógłby nie schodzić zupełnie ze sceny, także dla mnie to nie jest problem.
0: Wiesz co, pamiętam jak pracowaliśmy przy tym pierwszym koncercie promującym nowy album zespołu Turbo. No możemy o tym pogadać chwilę, bo przecież zespół będzie jedną z głównych gwiazd festiwalu, więc możemy też o nich więcej powiedzieć. I ten koncert miał miejsce w Tamie w Poznaniu, gdzie sprzedało się prawie 1000 biletów. Ja pamiętam, jak widziałem Wojtka na scenie, a miałem okazję z nim grać przez 3 miesiące. Byliśmy w trasie i spędzaliśmy bardzo dużo czasu w hotelach ze sobą. I to był dla mnie bardzo, bardzo pouczający i bardzo, bardzo fajny czas. Natomiast jak zobaczyłem go na scenie, jak wszedł na nią o godzinie 19 i zszedł ze sceny o 23:50, to ja się zastanawiałem, gdzie on daje radę jeszcze. Wszyscy myśleli, o kurde, 4 godziny, ale dał czadu, nie? Ale nikt nie pomyślał o tym, że on jeszcze wcześniej miał 3-godzinną próbę. I to jest po prostu człowiek nie do zniszczenia. Niesamowity gitarzysta. No, to jest po prostu niesamowity człowiek i ja zawsze jak się widzę z Wojtkiem, to za jakoś tak uśmiech dostaję na twarzy i...
1: Tak. No i Wojciech jest przede wszystkim bardzo ciepłą osobą.
0: Tak.
1: No, to też trzeba przyznać.
0: Tak. No ja mam dwóch takich faworytów z zespołu Turbo, to jest Bogusz Rutkiewicz i Wojtek Hoffman, których poznałem praktycznie jednocześnie. Znamy się już, nie wiem ile, ponad 30, no nie, no ponad, nawet nie będę mówił, że ponad 30 lat, bo to nie wypada, że tak długo, ale my poznaliśmy się na początku lat 90. i tak jakoś ta nasza znajomość trwa i trwa, no i bardzo dobrze, no. Także super, no to fajnie, bo skład sobotni jest naprawdę niezły, zresztą w Lux Torpedzie gra były perkusista Turbo, to wszystko jest bardzo ze sobą połączone. Który zagrał również na płycie solowej Wojtka Hoffmana zatytułowanej Drzewa. Tam też Krzyżyk nagrywał bębny i zresztą bardzo polecam płytę. No a Turbo wiadomo, samo w sobie jest w tej chwili klasą, sprzedaje dużo biletów, jest na tak zwanej zwyżce frekwencyjnej. Graliśmy ostatnio w Łodzi wspólny koncert i klub był pełny, także bardzo fajnie się gra do takiej publiczności, tym bardziej, że publiczność Turbo to jest bardzo wdzięczna publiczność, wszystkich traktują dobrze, nikt na nikogo nie gwizda, a z publicznością bywa różnie. No nic, ale wy macie zarąbistą publiczność, bo jak rozmawiałem z Danielem odnośnie tego puszczania piany przez te armatki, to nie wiem, czy pamiętasz, ale doszliśmy do wniosku, że powinny być z dodatkiem odżywki do włosów te piany. Z jednej do przetłuszczających się, a z drugiej do włosów suchych. No bo teraz prysznice będziecie mieli, prawda? Tam na polu namiotowym będą.
1: Tak, będą prysznice, to znaczy obok, nie opodal będą te prysznice, ale będą w tym roku wymarzone prysznice.
0: No tak, bo tam u was jest bardzo gorąco, a jeszcze ta piana i gorąca atmosfera, to rzeczywiście te prysznice zrobią robotę. Dobrze, Bunio, a powiedz mi, wróćmy jeszcze na temat, do tematu zespołu Uzi. Komponujecie materiał na nową płytę. Wszystko dobrze, ale był taki czas, że jak rozmawialiśmy chyba na poprzedniej edycji, nie na tej 2025, tylko 24, to były plany, że będzie zmiana gitarzysty. Czy to tak się stało?
1: Tak, tak się stało. Niestety tak się stało. No to bym nie chciał wchodzić w jakieś... No ale niestety gitarzysta nasz, skrzypek, Marcin, odszedł z zespołu,
0: życie.
1: Innych, i to tak po prostu tak się to zmieniło. Przyszedł do nas nowy gitarzysta, Rafał Romańczuk, świetny gitarzysta, bardzo dobry, tu się dogadujemy, robimy nowy materiał, bardzo się fajnie z nim gra. No i cóż, no już jest kilka utworów zrobionych na nową płytę, no i też będą rozpędzone te utwory są takie, zachowane w stricte metalowym klimacie i są dość mocne, no i taka płyta będzie, nie wiem jak.
0: Ale będzie mocniejsza niż Tyran?
1: Raczej chyba tak, bo tutaj już te dwa utwory, które już są zrobione, tak zrobione, są wyszlifowane, no to one są już takie dość, może mocniejsza nie, ale już ale będzie na dość ostra.
0: Okej. Czy coś premierowego usłyszymy na festiwalu teraz w lipcu?
1: Myślę, że tak, bo się tu przygotowujemy z zespołem na próbach, i mamy już te utwory przygotowane, nic by nie stało na przeszkodzie i nie stoi, żeby zagrać chociaż przynajmniej te dwa utwory. Te, które przynajmniej mamy, to mamy takie przygotowane jak Śpi malutki i Niech spłonie dom.
0: Okay.
1: Więc myślę, że polecą.
0: Dobra, i oczywiście płyta po polsku.
1: Oczywiście płyta po polsku standardowo.
0: Super, dobrze, to słuchaj, ja mam taką propozycję, zagrajmy Pasożyta.
1: Bardzo
0: z płyty Tyran. Tak? No to gramy. Pasożyt, zespół Uzi, a my za chwilkę wracamy do Bunia.

0: To był zespół Uzi i nagranie Pasożyt z płyty Tyran, która jest jeszcze, można tę płytę zdobyć, można ją kupić. Ja wkleję wam później w komentarzach link do płyty, gdzie możecie poczytać sobie, o czym ta płyta jest. Bunio, no dobrze, zmiana gitarzysty, wszystko dobrze, ale czy mówisz, że ten album nowy będzie na pewno inny, bo to jest chyba naturalna droga, nie? Że będzie troszeczkę inny, tak, brzmieniowo.
1: Tak. No niestety on musi też inaczej brzmieć. No podejrzewam, że w innym studio będzie nagrywana płyta, więc no generalnie myślę, że będziemy szukać tego brzmienia po prostu w inny sposób. No i myślę, że go znajdziemy.
0: No ja też tak myślę, że znajdziecie na pewno. Bo to wiesz, najważniejsze to jest wiedzieć, czego szukać, nie? Bo
1: czego szukać, zgadza się.
0: Błądzenie po omacku to do niczego dobrego nie prowadzi i później są jakieś rozterki, niezadowolenia. Dobrze, słuchaj, powiedz mi, czy masz u siebie w głowie jakieś miejsce w Polsce, które wzbudziło w tobie sympatię? Mówię tu o miejscu typu festiwal, jakiś duży, wiesz, duży koncert. Czy jest takie miejsce, które zrobiło na tobie wrażenie?
1: No na pewno Poland Rock. To jest wiadoma sprawa, to jest ogromna impreza. No i to na mnie zrobiło wrażenie.
0: Okej. Okay. No ale wy niedługo też będziecie mieli Poland Rock w Antoniowie.
1: No tak, będziemy mieli na Poland Rock w Antoniowie i prawie już mamy go.
0: No wiesz, tam jest coraz więcej ludzi przychodzi, słuchaj, coraz więcej ludzi o tym mówi. Macie wsparcie medialne, tak jak patrzę sobie tutaj, całkiem niezłe. I wiesz, no i zespoły, to już jest pierwsza liga, słuchaj, Lux Torpeda, Turbo, Deserter, Farbenlehre, Strachy na Lachy, to jest pierwsza liga, to wiesz, to już nie ma przebacz, to się musi wszystko zgadzać. Natomiast robicie fajną rzecz, bo robicie konkursy dla zespołów młodych, które grają. Tu Sunset and Plankton, to jest chyba takie odkrycie wasze tegoroczne.
1: Tak, to jest zespół konkursowy, który wygrał, tak.
0: A Diving Stone, no to grają po raz drugi i znowu ich energia się, mam nadzieję, przeniesie na ludzi, na słuchaczy, bo zespół ma niesamowitą energię w swoich trzewiach, absolutnie.
1: Tak, to jest banda młodych ludzi, którzy naprawdę nie biorą jeńców na scenie. No, genialny zespół, stworzony właśnie, jak wspomniałem wcześniej, z młodych ludzi, no i pełnych energii, to jest petarda po prostu. Każdemu polecam ten zespół, grający super trash, kurde, mega kapela.
0: No, mega energia.
1: No jak się jeszcze wrócę się do tego Antoniowa naszego, no. Więc ten Antoniów, no to on pretenduje do takiego dużego tego festiwalu, on coraz to chodzi na wyższe levele i on po prostu, mam nadzieję, że będzie coraz to większy, coraz będzie się rozrastał, no to jest fajny festiwal, to jest świetny, polecam każdemu, jest energia na tym festiwalu, jest po prostu moc, no i klimat przede wszystkim, bardzo dużo ludzi też chwali ten festiwal za klimat, że nie ma jeszcze takiego jak jest na wielu festiwalach.
0: Wiesz co, ja myślę, że takiego, chodzi o tą komercjalizację, wiesz, tego wszystkiego.
1: Tak, komercjalizację, właśnie.
0: No, u was jest o tyle fajnie, że poza tym, że można posłuchać dobrej muzyki, to można świetnie odpocząć, można iść sobie nad zalew. Jeżeli ktoś na przykład jakiegoś zespołu nie lubi albo chciałby sobie opuścić ten koncert, to może iść sobie na spacer wokół jeziora i spędzić też miło czas z rodziną. A jeszcze powiedz nam, Bunio, bilety można kupić gdzie? Czy stacjonarnie oczywiście też będą, prawda?
1: Tak, stacjonarnie można kupić na miejscu, na bramce festiwalu, ale normalnie można kupić na kup bilecik bez problemu, można sobie wejść, jeden dzień kosztuje 130 zł i karnet dwudniowy 230, także nie jest drogo, bilety są w super, mega dobrej cenie, jak na taki line-up w tym roku, więc...
0: No tak.
1: Nic innego, tylko po prostu zabukować sobie oczywiście Radoszyce 3-4 lipca 2026. Zapraszamy.
0: Tak. Was. Zapraszamy, oczywiście zapraszamy. My na koniec naszej rozmowy zagramy jeszcze Deja Vu z płyty Tyran zespołu Uzi. A ja bardzo chciałem Ci podziękować za to, że znalazłeś dla nas te pół godziny swojego cennego czasu i my porozmawialiśmy. A my się widzimy na festiwalu i cóż, dzięki Bunio za wizytę u nas telefoniczną tym razem. Mam nadzieję, że przy najbliższej okazji spotkamy się już tutaj twarzą w twarz.
1: Dziękuję Sławku za rozmowę.
0: Trzymaj się. Dobrej nocy.
1: Cześć.
0: A my słuchamy Uzi, Deja Vu. Zapraszam serdecznie.

Zespół Uzi to jest zespół, który będziecie mogli usłyszeć na pewno w Antoniowie w drugi dzień festiwalowy, czyli w sobotę. Tak, ja przypomnę tylko cały line-up, to będzie tak: Lux Torpeda, Strachy na Lachy, Kobra Nocka, Farbenlere, Turbo, Deserter, Pull the Wire, Moira, Orgazmatron, Kilmara, Granderys, Rogopera, Uzi, Hook, zespół Batna, Diving Stone i Sunset and Plankton. To są zespoły, które zagrają. Oczywiście kolejność przypadkowa. Zapraszamy bardzo serdecznie na ten festiwal. Będziemy udostępniali już za chwilkę nowe, bardzo fajne, jak to się nazywa? Rolki, tak, bo Janek porobił świetne grafiki, także będziemy oczywiście to udostępniali. A my już przechodzimy siłą rzeczy do kolejnej nowości i tym razem będzie to zespół Hypnosaur. Wydali kolejny singiel, który zapowiada drugi album zatytułowany Afterlife, który ukaże się 26 maja, czyli już niedługo. My zagramy oczywiście ten singiel i to zagramy go za chwilkę. Będzie to Life Flower, tak się nazywa ta piosenka i będzie to absolutna premiera na FM, a ja chciałbym podziękować za to, że zespół podesłał nam muzykę i oczywiście cały press pack zawodowo też tam, podobnie jak zespół Alchena. Tu jeżeli chodzi o to, to jest i muzyka, jest i press pack, jest i wszystko, co jest potrzebne. Także dziękuję bardzo i cóż, jeszcze tylko parę zdań powiem na temat zespołu Hypnosaur. To warszawski kwartet operujący w stylistyce ciężkiego i melodyjnego rock'n'rolla, który zespół określa mianem Jurassic Punk. Formacja istnieje od 2017 roku i od tego czasu wydała dwie epki: Illusion w 2019 oraz Undead Invaders Born to Die in Amaze w 2024 oraz album długogrający Domesday, wydany w 2022 roku. Bartosz Kulczycki, główny wokal, klawisze, Marcin Jastrzębski, bas, Michał Siedlecki, gitara, wokal wspierający, Marcin Szustakowski, perkusja. Zapraszamy również na koncert, który będzie miał miejsce w Warszawie w Chmurach 29 maja. Zapraszamy bardzo serdecznie, a my już gramy Life Flower Hypnosaur.

Live Flower, zespół Hypnozaur, to była kolejna premiera dzisiaj po Alchenie i Queen Margot. I jeszcze jedna, dwie premiery jeszcze przed nami. Beyond the Even Horizon. Beyond the Even Horizon. Taki zespół dzisiaj będziemy grać. Zespół znany mnie osobiście. Bardzo fajny band i dobrze się słucha tej muzyki. Powstali w 2010 roku. Operują na pograniczu rocka i metalu. Brzmienie zespołu to połączenie ambientu, post oraz prog rocka oparte na dylatacji czasu i strukturach ulegających rozpadowi. Grupa wydała dotychczas dwa albumy oraz EP. Album Kontakt to trzeci album grupy. Płyta jest tworem gęstym, dusznym i precyzyjnym, niczym fizyka czarnej dziury. Muzycy Beyond the Even Horizon zrywają na nim z tradycyjną strukturą, pozwalając kompozycjom rozpadać się pod własnym ciężarem. Płyta stanowi zamkniętą całość przeprowadzoną przez dwie kluczowe stacje. Pierwsza z nich to Mind, surowy, niemal fizyczny atak na podświadomość, gdzie rytm i dysonans stają się narzędziami neurobiologicznymi. Drugim jest Echo of Load, Lightning Omnidimensional Oracle Transmission, lingwistyczno-dźwiękowy eksperyment badający granice komunikacji. Najnowszy album to również zapowiedź kompletnie nowego rozdziału. Wraz z wejściem w czwarty wymiar muzyczna struktura zespołu ulega rekonfiguracji. Do instrumentalnego fundamentu dołącza wokalistka, brakujący od niego w podróży przez czas i przestrzeń. Adam Kowałka, gitara, sample, elektronika. Paweł Michałowski, perkusja, sample, elektronika. Jakub Puszyński, bas, sample, elektronika. Asia Malicka, wokal. Dwa koncerty, 15 października Warszawa Potok, 16 października Poznań pod Mienogą, 17 października Chorzów Klub Leśniczówka. A my słuchamy dwóch nagrań Beyond the Even Horizon, Mind i Running Nowhere. Zapraszam. Premiera na FM.

0: Beyond the Event Horizon. Dwa nagrania, Mind i Running Nowhere, z najnowszej płyty zespołu. Zapraszamy do polubienia zespołu, obserwowania, no i czekamy wszyscy na album. A my mamy do zapowiedzenia dzisiaj tylko jeden koncert w ten weekend. Będzie to Metal Battle w Tarnowie, w klubie Piwnica, przepraszam. Zagrają zespoły Axe Crazy, Sacrament, Destroyers i Bloodstorm. 2 maja, bilety są oczywiście jeszcze w Krakowie, w Tarnowie, przepraszam, ulica Krakowska 2. Koncert od 18, wejście, start koncertu 19. Zapraszamy bardzo serdecznie na ten koncert. Za chwilkę go oczywiście udostępnimy u nas na profilu. A my na koniec już będzie jeszcze jedna premiera. Będzie nagranie zespołu Fobia, W imię Twoje. Ten numer nie był grany jeszcze u nas w rozgłośni, a ja chciałbym, korzystając z okazji, jeszcze raz złożyć całemu Radio Tczew kolejnych dziesiątek lat pracy na rzecz krzewienia kultury muzycznej w Polsce i wytrwałości, a Wam oczywiście chciałbym podziękować za te komentarze, które dostałem dzisiaj na Messengera odnośnie grafiki. Myślałem, że bardzo mnie zbesztacie za tą grafikę, a okazuje się, że wyszło całkiem spoko. Także słuchajcie, słuchamy zespołu, wchodzimy na koncerty, kupujemy płyty, jeżeli mamy taką możliwość. No i przede wszystkim to chodźmy na koncerty, bo jest bardzo ciężko na tym rynku naszym. Ja teraz dzisiaj znów walczyłem ze Spotify, który ciągle obcina zasięgi, i to jest, powiem Wam, smutne. Już nawet nie wiem, jak mam to komentować. Chyba lepiej w ogóle nie skomentuję. Czemu tak się dzieje, że w jeden dzień mam na przykładzie singla jednego, który wydaliśmy, mamy 1900 odtworzeń, na drugi dzień mamy 0. Wchodzimy w Spotify for Artist, mamy 2500. Nie rozumiem tego w ogóle kompletnie i oczywiście Spotify płaci za to, co powyżej 1000, a ponieważ na głównym profilu jest poniżej 1000, no to niestety nie zapłaci. Z drugiej strony płacą tyle, że jakby nie płacili, więc nie ma o co kruszyć kopii tak naprawdę. Bardzo Wam dziękuję. Za chwilkę oczywiście Darek Łyk zapowie swoją audycję, a na koniec również zaprosi na jutro Marcin Skarba na audycję 3 winyle, a w międzyczasie zagra zespół Fobia. Ja już Wam bardzo dziękuję. Dobrego wieczoru. Cześć.
1: Cześć, witam Was, Darek Łyk. Zapraszam na moją audycję pod tytułem Muzyczne Podarki w Radio na Tak. Można nas słuchać na www.radionatak.com w niedzielę o godzinie 20. Pozdrawiam słuchaczy Strefy Mocnych Dźwięków w Radiu Tczew.

Trzy winyle to metalowa jazda bez trzymanki. Trzy winyle to audycja przybliżająca wam wszystkie gatunki najcięższej odmiany bluesa. Od pudel metalu po grindcore. Trzy winyle to audycja, w której zawsze są ciekawi goście i konkursy z nagrodami. Trzy winyle to nie rurki z kremem, to audycja dla prawdziwych metalowców. Słuchaj zawsze w czwartek. Zaprasza Marcin Żywiec z Karpy.